nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Radio Centrum 106.4 FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: A dziś pozostaniemy w zasięgu rozległego wyżu obejmującego Europę Środkowo-Wschodnią oraz Bałkany. Chłodniejsze powietrze od zachodu będzie wypierane powoli przez cieplejszą polarną morską masę powietrza. Cieplej niż wczoraj. Zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane. No rano i pod koniec dnia miejscami bezchmurne, piękne niebo. Maksymalnie dziś na termometrach do 25 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Potężny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. W Tatrach zginął młody turysta, spadł w rejonie Zawraciku. I polsko-polski pojedynek na kortach w Paryżu. To już dziś. Mirjam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. W akcję zaangażowanych jest kilkuset strażaków, ale też policja i Wojsko Obrony Terytorialnej. Na razie udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia, mówił w nocy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Sławomir Sierpatowski.
4: Ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te stałe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
3: Akcja do zmroku była prowadzona również z powietrza. Śmigłowce oraz samoloty pomagające w gaszeniu pożaru o poranku wracają do pracy. W związku z pożarem konieczna okazała się ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na ogródkach działkowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Mężczyzna nie żyje. Ratownicy podejrzewają, że zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Jak przekazali ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak.
5: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
3: Od 3 czerwca, czyli już od przyszłego tygodnia, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. I jeszcze sport. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Françoisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
6: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieje, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
3: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Mertens.
7: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam. Więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
3: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polsce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na ostatni majowy piątek w tym roku, 29 maja w kalendarzu, 4 minuty po 6. Dzień dobry, Marzenna Forysiak.

10 minut po 6, piękny majowy poranek. Ostatnio pogoda nam naprawdę sprzyja, więc jeżeli ktoś ma ochotę na złapanie jeszcze trochę słońca przed pracą, to może już śmiało wstawać. Słońce z nami od 4:45 do 20:54. Piękne 16 godzin, 9 minut dnia, który jest dłuższy od najkrótszego, całe 8 godzin i 15 minut. 149 dzień roku, do końca roku 216 dni. No i jeszcze cały czas z nami astronomiczna wiosna, do lata już coraz bliżej, ale na razie jeszcze 22 dni wiosny. No to co, wstajemy z taką ładną piosenką. Hey DJ!

21,5 minuty po 6. Sprawdzamy, co anoncuje kolorowa prasa o poranku w piątek 29 maja. Kolejny sukces Anny Lewandowskiej. Od jakiegoś czasu cieszy się zainteresowaniem nie tylko polskich, ale także zagranicznych mediów. Teraz pochwaliła się w mediach społecznościowych wywiadem udzielonym hiszpańskiemu Women's Health. No i jak powiedziała w tym wywiadzie, ma wiele planów i ambicji. Magdalinette z kolei była gościem w pewnym odcinku pewnego kanału. Bez owijania w bawełnę opowiedziała tam o kulisach swojej kariery. Zdradziła m.in., jak surowe są przepisy antydopingowe dotyczące diety oraz ile z wielkich sum wygranych na kortach pochłaniają podatki i opłacenie sztabu trenerskiego. No i jeszcze dobra wiadomość dla tych, którzy uwielbiają grzybobranie, bo okazuje się, że no zaczyna się sezon. No w ostatnich tygodniach miłośnicy takich leśnych wypraw za dużo powodów do zadowolenia nie mieli, bo było sucho, ale ostatnie opady sprawiły, że teraz no, można już zebrać naprawdę solidne zbiory i w internecie już pojawiają się takie zdjęcia z osobami, które wracają z lasów z pełnymi koszami. Są maślaki, koźlaki, pierwsze prawdziwki. No i wszystko wskazuje na to, że w niektórych miejscach sezon zaczyna powoli nabierać rozpędu, więc jeżeli mielibyście ochotę na zupę grzybową, no to trzeba się wybrać do lasu.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Stanowczo nie możemy dzisiaj narzekać na pogodę, nic nam nie pada na głowy, nic nam nie pada również na auta, więc dzisiaj wycieraczki będą miały spokój. Okulary przeciwsłoneczne na pewno się przydają. No i uważajcie również na remontowane ulice. W Kaliszu na Suli Sławickiej jeden kierunek, prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza i tu wyłączony jeden pas ruchu. Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie i przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Tu budowa drogi dla pieszych i rowerów i czasowa zmiana organizacji ruchu. Solidne kłopoty na krajowcu numer 12, Kalisz Opatówek, od rana zgłaszacie nam tutaj no niestety korki. Trzeba poczekać w niektórych miejscach czasami dosyć długo. Od Rogatki w Opatówku do Zdun mamy takie solidne prace remontowe, ruch hadłowy kierowany przez drogowców. Zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 i tutaj największe korki. Mamy też jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego i wyłączona tutaj sygnalizacja świetlna. Jest ograniczenie prędkości do 40 i jeszcze się trochę pomęczymy, bo te remonty mają potrwać do końca tego roku. Ostrów, przebudowa Klasztornej, przebudowa Leduchowskiego. Mamy i tu miejscowe zwężenie i ograniczenie prędkości. A za Ostrowem w kierunku Krotoszyna to krajówka numer 36 na odcinku Zacharze w Lamki Łąkociny. Ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. W Pryszewie dwa kłopoty, tymczasowa organizacja ruchu na przebudowę na ulicy Kazimierza Wielkiego. No i jeszcze na ulicach Zielonej Lipowej Osiedlowej, tam trwa budowa nowego zespołu placówek specjalnych. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i hotel

0: Europa, Kalisz, Aleja Wolności 5.
1: Odciął dach samochodu marki Renault i tak przygotowanym kabrioletem ruszył w drogę. Węgrowcy policjanci zatrzymali 20-latka, który poruszając się własnoręcznie zmodyfikowanym pojazdem, no niestety doprowadził do bardzo niebezpiecznej kolizji i uciekł pieszo. Okazało się w dodatku, że mężczyzna nie miał prawa jazdy.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: Za 27 minut, 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: No jest taka grupa ludzi, która dzisiaj powinna mieć wyjątkowo dobry dzień.
1: Urodzeni.
0: 29 maja to są osoby bardzo praktyczne i ciekawe świata, lubią nowe wynalazki i chętnie angażują się w ryzykowne przedsięwzięcia. No i sprzyja im szczęście w zawodach związanych z nauką i ekonomią, mają wielu przyjaciół, na których mogą polegać. Miłości mają szczęście, a rodzina jest dla nich źródłem siły i radości. Wedle tradycji często zmieniają kraj, w jakim mieszkają. Szczęśliwa cyfra urodzonych 29 maja to piątka, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku.
2: Waga.
0: A tego dnia urodziła się Annette Bening, amerykańska aktorka, czterokrotnie nominowana do Oscara, znamy ją z takiego filmu jak American Beauty. Mel B, czyli Melanie Brown, rocznik 75, brytyjska piosenkarka, znana jako członkini zespołu Spice Girls, dokładnie Scary Spice. 30. urodziny obchodzi dziś Halvor Egner Granerud, norweski skoczek narciarski, a 26. rodzeństwo Adam Zdrójkowski, polski aktor i prezenter, znany głównie z serialu Rodzinka.pl, i Jakub Zdrójkowski, również polski aktor filmowy i telewizyjny, znany z Nikodema Kowalskiego w serialu Kowalscy kontra Kowalscy oraz Piotrusia z Rodziny Zastępczej. Wszystkiego dobrego. Specjalnie dla Was teraz najlepszymi życzeniami od Radia Centrum Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Płonie las w powiatach wołomińskim i mińskim na Mazowszu. Wielki pożar, który wybuchł w czwartek, gasi kilkuset strażaków, ewakuowano okolicznych mieszkańców. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 7:00.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie, a z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.

0: gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
3: Reklama. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Pora na graczenie zachwyca temperaturą. Teraz 7 stopni na naszym termometrze. Odczuwalna 9, ale to wszystko szybko się podniesie, bo dziś maksymalnie nawet 26 stopnie. Najcieplej będzie na zachodzie regionu. Do tego zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Rano i pod koniec dnia miejscami bezchmurnie. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie spada w południe na barometrach. Zobaczymy 1013 hektopaskale. Biometr dziś korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Miriam Lipińska. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
4: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
3: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów, walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
4: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
3: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
5: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
3: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola, to w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
6: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
3: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magda Linety to biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Elisę Mertens 6-4, 6-0.
8: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
7: A ten mecz jutro z Greczynką Marią Sakkari, natomiast Iga Świątek z Magdą Linet zagrają ze sobą dziś w samo południe. Natomiast z Rolandem Garrosem pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. We Wrocławiu ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
9: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
7: Kadra, która na Mundial nie jedzie, zagra dwa towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i trzy dni później z Nigerią w Warszawie. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie. Za Stal Zielona Góra coraz bliżej wielkiego finału w ekstraklasie koszykarzy. Zespół, który do playoffów dostał się przez baraże, wygrał wczoraj w Gdyni z Arką 85-83 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi już 2-0. A teraz rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. A w NBA siódmy mecz zdecyduje o tym, kto zagra z New York Knicks w wielkim finale. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 118-91, więc mamy remis 3-3. Decydujący mecz pojutrze w Oklahomie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No cóż, księżyc znaku Skorpiona nie sprzyja dzisiaj ryzykownym działaniom, ale na szczęście to już piątek. Już niedługo cały horoskop w Radio Centrum, a na razie 6 minut po 7 i gramy za karierę.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofa.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, obserwuj otoczenie, słuchaj intuicji, ze wszystkiego wyciągaj wnioski. Możesz dzisiaj uświadomić sobie, kto lub coś ogranicza. Użyjesz tej wiedzy w niedalekiej przyszłości, a dzisiaj unikaj konfliktów. Wieczorem obejrzyj lżejszy film lub poczytaj książkę. Potrzebujesz trochę oddechu od codzienności. Byku, poczujesz, że zasługujesz na więcej uznania. Postanowisz lepiej wycenić swoje pomysły czy usługi. Nie pozwolisz się wykorzystywać. Dzień sprzyja trafnym decyzjom finansowym i mądrym pomysłom na zdobycie gotówki, ale bądź cierpliwy. Nie wszystko uda się szybko zmienić, jednak jesteś na dobrej drodze. Wieczorem odpocznij i zadbaj o siebie. Bliźnięta, możesz zyskać więcej niż inni, bo dzień przyniesie ci więcej energii i szczególnie sprzyja zdobywaniu nowych znajomości, informacji czy umiejętności. Po pracy zadbaj o równowagę, nadmiar obowiązków może nieco osłabić twój entuzjazm. Wieczorem spokojnie zastanów się, jak wygospodarować więcej czasu na hobby i inne ważne dla ciebie sprawy. Jeżeli chodzi o raka, to ma przed sobą bardzo ciekawy dzień. Układaj plany, ale działaj samodzielnie. Możesz odkryć, jak pokonać różne blokady, ale nie daj się wplątać w żadne towarzyskie intrygi. Rozmowy z przyjaciółmi okażą się inspirujące, dlatego warto się do nich odezwać. Wieczorem wycisz się i unikaj trudnych tematów. Lwie, z niczym się nie spiesz, bo dzień nie sprzyja ryzykownym działaniom. Możesz mieć trudności z przedstawianiem swoich pomysłów, bo ludzie dookoła będą krytycznie nastawieni. Ale zamiast złościć się na cały świat, lepiej sam załatwiaj swoje sprawy i nie oglądaj się na innych. Wieczorem odpocznij, zajmij się sztuką lub hobby. Panno, przed tobą dość pracowity dzień, masz szczęście do pieniędzy, za to angażuj się w nowe projekty, bo możesz dzisiaj zrobić bardzo szybkie postępy. Także nowe znajomości okażą się udane. Po południu podejmiesz decyzje, które dotyczą zdrowego stylu życia. Nie rezygnuj jednak ze wszystkich przyjemności, bo dzisiaj nie należy przesadzać z wyrzeczeniami. Waga będzie trochę roztargniona. Postaraj się zadbać o szczegóły różnych spraw, sprawdzaj rachunki, a jeśli będziesz miał wszystko pod kontrolą, to unikniesz problemów. Intuicja podpowie ci, z kim się trzymać, ale nie przejmuj się wszystkim, co dziś usłyszysz. Wieczorem poczujesz przypływ dobrego humoru, bo ktoś sympatyczny przyniesie dobre wiadomości.
1: Skorpion.
2: Będzie dziś w radosnym nastroju. Skorpion poczuje, że zasługuje na nagrodę za wszystkie swoje osiągnięcia. Jeśli wybierzesz się na zakupy, znajdziesz kilka korzystnych promocji. Dzień sprzyja niespodziewanym spotkaniom towarzyskim. Przyjaciele, których od pewnego czasu nie widziałeś, mogą dać o sobie znać. Warto umówić się na spotkanie, bo może z tego wyniknąć coś bardzo ciekawego. Strzelec, dzień minie szybko. Nawet jeżeli będą jakieś problemy do rozwiązania, to sprawnie się z nimi uporasz. Słońce w opozycji sprawi, że będziesz działać skutecznie. Jednak chwilami możesz czuć się trochę przygnębiony, a nawet osamotniony. Zamiast poddawać się złemu nastrojowi, napij się kawy i idź na szybki spacer. Na świeżym powietrzu poczujesz przypływ sił życiowych, odzyskasz humor i siły. Koziorożec, będziesz zwracać większą uwagę na to, co sądzą inni ludzie. Jednak jeśli ktoś będzie cię namawiać do ryzykownych decyzji, to nie spiesz się z ich podejmowaniem. A może potrzebujesz po prostu spokojniejszej chwili na głębsze zastanowienie. Im bliżej popołudnia, tym spokojniej się poczujesz, bo uda ci się odciąć od negatywnych wpływów. Wieczorem odpocznij, zamiast dostosowywać się do innych ludzi. Wodniku, ty dziś zajmiesz się obowiązkami, żeby nie mieć dużych zaległości, bo dzień sprzyja dobrym pomysłom dotyczącym zakupów czy organizacji pracy. Będziesz rzeczowy i doskonale wywiążesz się z tego, co obiecałeś innym ludziom. Piątek okaże się udany, ale wieczorem zadbaj o siebie i trochę odpocznij. Ryby, księżyc w trygonie do twojego znaku zapewni ci siłę przebicia. Działaj szybko, bo możesz liczyć na bardzo korzystny zbieg okoliczności. Wreszcie wyjaśni się jakaś tajemnica albo odnajdziesz się coś, czego szukałeś od długiego czasu. W pracy zgarniesz pochwałę, a nawet zdobędziesz dodatkowe bonusy. W miłości też masz powodzenie, szczególnie jeżeli szukasz jakiejś nowej znajomości.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.
2: 19 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla Ciebie.
11: Dwie pleszewianki zostały uhonorowane nagrodą starosty Pleszewskiego imienia Artura Szenica. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 7.30.

0: 7.30 na zegarze, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski i Kasia Gorcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chcą wygaszenia mandatu radnej, zdecyduje wojewoda. W tym serwisie także o odznaczeniach dla pleszewianek, a w sporcie decydujące rozstrzygnięcie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radni klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza chcą wygaszenia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej z Koalicji Kaliskiej. Wniosek w tej sprawie 19 maja skierowali do wojewody wielkopolskiej. Zdaniem samorządowców współpraca radnej z kaliskimi liniami autobusowymi, za którą rocznie pobiera 250 tysięcy złotych, może naruszać przepisy antykorupcyjne.
4: Jej umowa o nazwie zlecenia zawiera wszystkie elementy kontraktu menadżerskiego, łącznie z wynagrodzeniem nie kwotowym, tylko wskaźnikowym. Wszystkie elementy tej umowy wskazują jednoznacznie na jej kierownicze, menadżerskie zaangażowanie. Dzisiaj był pierwszy raz pani radna Skrzypczyńska raczyła wyłączyć się z głosowania na trwałą sprawie KLA. Wszystkie inne uchwały, w tym wielomilionowe dotacje w formie refundacji, głosowała, a w tych milionach przekazywanych na KLA ćwierć miliona idzie do jej portfela jako uposażenie.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Grodziński, radny klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. W czasie czwartkowej sesji 28 maja Dariusz Grodziński w imieniu swojego klubu złożył wniosek o informacje dotyczące zakresu obowiązków i pobieranego za nie wynagrodzenia z KLA oraz innych miejskich instytucji, a także Urzędu Miasta Kalisza, mecenasa Michała Gajdy. Koalicja Obywatelska podkreśliła, że ten prowadzi wraz z radną Karoliną Skrzypczyńską kancelarię adwokacką.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Podczas tegorocznej gali powiatu pleszewskiego dwie wyjątkowe pleszewianki otrzymały najwyższe powiatowe odznaczenie – nagrodę starosty pleszewskiego imienia Artura Szenica. Wyróżnienia trafiły do menedżerki ochrony kultury i

0: dyrektorki dróg powiatowych.
1: Statuetkę z wizerunkiem Artura Szenica, pierwszego starosty po odzyskaniu niepodległości, otrzymała Adela Grala-Kałużna, lekarka z tytułem doktora nauk medycznych, wybitna menedżer ochrony zdrowia, a także pierwsza prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego. Doceniono ją za ogromny wkład w rozwój ochrony zdrowia w powiecie pleszewskim, za działalność społeczną, ale też wieloletnią aktywność w samorządzie. Dzięki jej pracy Pleszewska Służba Zdrowia stała się przykładem nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Nagrodę imienia Artura Szenica wręczono na gali także Halinie Meller, magister inżynier budownictwa, która przez 25 lat kierowała zarządem dróg powiatowych w Pleszewie. Uhonorowano ją za wybitne zasługi w rozwoju infrastruktury drogowej powiatu pleszewskiego w latach 1999-2024. Jej działalność miała ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i jakości lokalnych dróg. Nagrody wręczał paniom starosta pleszewski Maciej Wasielewski, który też został wyróżniony odznaką honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odebrał ją z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć w niższych ligach piłkarskich. W sobotę ostatnią kolejkę rozegrają piłkarze Betclic trzeciej ligi. Na finiszu są już także zespoły występujące w Artbud czwartej lidze i Redbox piątej lidze.
2: Pogoń Nowe-Skalmierzyce zajmuje 13 miejsce w tabeli Betclic trzeciej ligi z dorobkiem 39 punktów. Sobotę o 17 zagra na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska, która plasuje się na trzecim miejscu. Zespół trenera Piotra Skokowskiego do końca zamierza walczyć o utrzymanie, choć nawet po ostatniej kolejce Betclic trzeciej ligi jego los może nie być pewny. Wszystko zależeć będzie także od tego, kto spadnie z drugiej ligi, ewentualnie kto awansuje z baraży do drugiej ligi. Arcyważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie w Artbud czwartej lidze zagra w sobotę Ostrowe 1909, która na wyjeździe zmierzy się z Nielbą Wągrowiec. Biało-czerwone pasiaki zajmują 14 miejsce. Nielba traci do Ostrowian tylko punkt, więc waga sobotniego meczu, który rozpocznie się o 15, jest ogromna. O tej samej porze na Stadionie Miejskim w Ostrowie w sobotę Centra 1946 zmierzy się z LZS-em Cielcza. Zespół trenera Konrada Ruska jest 10 w tabeli, a ich rywal zajmuje 15 miejsce, jest więc spora szansa, że po dwóch porażkach Centra wróci na zwycięską ścieżkę. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Pogoda dzisiaj kierowcom sprzyja, ale remonty już niekoniecznie, zwłaszcza solidne kłopoty dzisiaj i o korkach nam piszecie od rana i dzwonicie, związane z pracami remontowymi na odcinku krajówki nr 12 Kalisz-Opatówek. Tu w wielu miejscach rozkopane pobocza, remonty jezdni, miejscami zwężenia, pachołki po obu stronach, ale największe kłopoty od rogatki w Opatówku do Zdun. Ruch wahadłowy kierowany przez drogowców, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40, to wszystko sprawia, że tworzą się tutaj korki. Możliwe są objazdy przez szał albo tłok Kinie, a ten remont jeszcze troszkę potrwa do końca tego roku. W Kaliszu remontowana Sulisławicka, prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza i wyłączany jeden pas ruchu. Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie i przebudowa ulicy Złotej na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Czasowa zmiana organizacji ruchu w tym miejscu. Ostrów, przebudowa ulicy Klasztornej, odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem w tej chwili w remoncie, zwężenie i ograniczenie prędkości do 30 i przebudowywana ulica Leduchowskiego, odcinek od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej, tu miejscami zwężenia i ograniczenie prędkości. Krajówka nr 36, fragment za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, chodzi odcinek Zacharzewlamki, Łąkociny, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. I Pleszew, zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przybudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. My za informację dziękujemy. Taksi Echo 196 23.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: Ceny ropy zareagowały mocnymi spadkami po internetowej publikacji o gotowych ramach porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jego istotą ma być przedłużenie rozejmu o 60 dni i stopniowe odblokowywanie cieśniny Ormuz. Kłopot w tym, że owego memorandum nie zatwierdził jeszcze sam prezydent Donald Trump. A na razie u nas obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Wynika z nowego rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Rząd przedłuża preferencje podatkowe w ramach pakietu CPN, obejmującego także system maksymalnych cen paliw.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Za 20 minut 8.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny. Prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
8: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
9: Reklama.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: O poranku już za chwilę zajrzymy do naszych portfeli. Cicha podwyżka podatków jest już faktem. Coraz więcej osób płaci według stawki 32%.
1: Tak, według statystyk co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, który, trzeba to podkreślić, od lat stoi w miejscu, jest taki sam, a niestety ceny, które widzimy w sklepach na stacjach benzynowych, no nie stoją w miejscu.
0: No właśnie, a więcej na ten temat będziemy mówić w wiadomościach o godzinie 8.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie. Zaprasza prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski.
5: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko 2 dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
8: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
7: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
8: A co się marzy?
7: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
8: To gdzie ja to kupię?
7: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
9: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Reklama.
2: Radio Rano, Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: No to będzie ładny piątek. Pozostajemy w zasięgu wyżu Borys z nad środkowej Europy. Płynie do nas nieco cieplejsze powietrze z nad południowo-zachodniej Europy. To nieco oznacza, że dzisiaj na termometrach wskoczy, na termometrach zobaczymy 26 stopni, a najcieplej będzie na zachodzie regionu, bo właśnie stamtąd płynie do nas ta cieplejsza, polarna, morska masa powietrza. Wiatr słabiej umiarkowany z kierunków zachodnich, wiometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 8. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Strażacy w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi. Miriam Lipińska. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. Ołtakowizna i Żądzy. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
5: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
4: Na razie pogoda sprzyja strażakom, ale prognozy nie są optymistyczne. W kolejnych godzinach ma znów zacząć wiać, co może spowodować, że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
6: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
4: Mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji będą też używane samoloty gaśnicze. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
7: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
4: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
3: Kursy walut.
2: Średnie ceny w kantorach, o poranku euro po 4,22 zł, dolar amerykański 3,62 zł, frank szwajcarski 4,63 zł i jeszcze funt brytyjski po 4,87 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 8. Fireworks.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: Zapomnijcie o siantej kanapkach, bo teraz mam dla Was informację o miejscach, gdzie naprawdę można dobrze zjeść. Do grona polskich restauracji wyróżnionych prestiżowymi gwiazdkami Michelin dołączyły aż 4 nowe lokale. Po raz pierwszy w historii legendarny przewodnik gastronomiczny objął swoim zasięgiem całą Polskę. Łącznie przewodników wyróżniono 196 restauracji, z czego 92 nowe, a przyznano 4 nowe gwiazdki Michelin. Ich liczba wzrosła do 10. Gwiazdkę Michelin otrzymała m.in. restauracja w Pszczynie, w Warszawie i dwie we Wrocławiu. Eksperci zwrócili uwagę na takie dania jak nigiry z langustynką i limonką, czy autorskie pierogi Petit Bonbon. Dzień dobry.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
0: Dla bardzo wielu osób jest to miejsce wytchnienia, hobby, czasami nawet wzbogacania takiego domowego menu. Ogródki działkowe.
3: Oczywiście, to są chyba takie miejsca w mieście, których zazdrościmy tym, którzy mogą tam wypoczywać. No a teraz się okazuje, że te rodzinne ogródki działkowe jeszcze będą ładniejsze, bo wczoraj radni Rady Miasta Kalisza uchwalili uchwałę, zgodnie z którą będzie można się starać o dotacje.
0: A szczegóły w wiadomościach o 8.30.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Marsa!
1: Na zegarze 8.30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Gorcewicz.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Nie żyje motocyklista ranny w wypadku. W tym serwisie powiemy także o dotacjach na ogródki działkowe, a w sporcie trwa biegowe Grand Prix Ziemi Kaliskiej.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Zmarł 27-letni motocyklista, który ciężko ranny trafił do szpitala po zdarzeniu drogowym, do którego doszło wczoraj rano w powiecie kaliskim, a dokładnie w Blizanówku. 78-latek kierujący osobową Skodą rozpoczął skręt w lewo na teren posesji, nie ustąpił tym samym pierwszeństwa jadącemu sprzeciwka 27-letniemu motocykliście. Doszło do zderzenia. Kierowcy Skody odebrano prawo jazdy, będzie odpowiadał przed sądem. Śmierć motocyklisty potwierdza kaliska policja, która jednocześnie apeluje o ostrożność i uwagę na drodze.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Na naprawę alejek, modernizację infrastruktury, nasadzenia zieleni w miejscach wspólnych stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe w Kaliszu otrzymają wsparcie z miasta. To inicjatywa radnych trzeciej drogi w Radzie Miasta Kalisza, którą w czasie wczorajszej sesji poparli wszyscy rajcy.
4: Zgodnie z tą uchwałą zabezpieczamy w budżecie Rady Miasta Kalisza rocznie 250 tysięcy na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą ogródki działkowe. Można pozyskać do 80% wartości inwestycji, natomiast należy mieć swój wkład własny w wysokości minimum 20%. Może dostać taką dotację raz na 3 lata. Wnioski, które nie zostaną dofinansowane, mogą liczyć na pierwsze w kolejnym roku.
3: Powiedział Radio Centrum Eskan Darwich, radny trzeciej drogi. W Kaliszu jest 21 rodzinnych ogródków działkowych. Na każdym z nich jest po kilkaset małych działek, więc dotyczy to tysięcy osób.
5: Tam są ludzie, których najczęściej nie stać na wyjazdy poza Kalisz, wyjazdy zagraniczne. To miejsce, ten ogród działkowy jest dla nich takim miejscem odpoczynku, relaksu, ale też i aktywności, która szczególnie w wieku i dla osób starszych jest cenna i ważna. To są takie zielone oazy miasta, w których właśnie ci mieszkańcy znajdują ten spokój, o który w dzisiejszych czasach trudno, a im się należy, chociażby z racji z wieku.
3: Dodał Radio Centrum Tomasz Grochowski, radny trzeciej drogi. Uchwała przyjęta przez radnych Rady Miasta Kalisza ma każdego roku zabezpieczać w budżecie miasta 250 tysięcy złotych na dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe. To wsparcie mogą otrzymać zaraz po podpisaniu umowy, a nie po realizacji zadania. Taki zapis powstał po konsultacjach z przedstawicielami rodów, którzy zwracali uwagę, że często nie dysponują własnymi środkami umożliwiającymi wykonanie inwestycji i dopiero czekanie na zwrot dotacji. Czas na kolejne wydarzenie w ramach biegowego Grand Prix Ziemi Kaliskiej. Już w tę niedzielę biegacze rywalizować będą w ramach 8. biegu Tribek Costa Vicens. Tego dnia miejscowe władze zaplanowały również szereg atrakcji dla najmłodszych.
6: Zapisy do biegu trwały do środy. Zgodnie z informacjami udostępnionymi w czwartek na stronie biegu do rywalizacji na 5 km zgłosiło się 51 osób, na 10 km 20 osób, a na 15 km

0: w 105 osób. Oficjalne rozpoczęcie imprezy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Starym Kiączynie zaplanowano na 10. Bieg główny rozpocznie się 2 godziny później. W międzyczasie startować będą również uczestnicy biegów młodzieżowych oraz przedszkolaków. Dla najmłodszych tego dnia przewidziano zdecydowanie więcej atrakcji, gdyż w ramach biegu odbędzie się również gminny Dzień Dziecka. W programie m.in. animacje, dmuchańce czy festiwal kolorów. Początek obchodów Dnia Dziecka o 10.30. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
5: Ostrożnie się zbliżamy do miejsca, które jest w tej chwili najbardziej newralgiczne, jeżeli chodzi o korki i różnego rodzaju problemy, czyli prace remontowe na odcinku krajówki numer 12 Kalisz-Opatówek. No i tutaj niestety dzisiaj sporo problemów. Od Rogatki w Opatówku do Zdun mamy prace remontowe, ruch wahadłowy kierowany przez drogowców. Do tego zwężenie jest nieograniczenie prędkości do 40, tutaj sporo korków. Zwężenie jest w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Tutaj też kłopoty, jest wyłączona sygnalizacja świetlna i ograniczenie prędkości. No i lecimy sobie do Kalisza, remont na Sulisławickiej, prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, wyłączony jeden pas ruchu Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie, przebudowa ulicy Złotej, odcinek od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu. Lecimy sobie teraz jeszcze do Ostrowa, przebudowa ulicy Klasztornej, ulicy Leduchowskiego i krajówki numer 36, fragment Zacharzew Lamki, Łąkociny. Tutaj mamy ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości, tymczasową sygnalizację świetlną, a w Pleszewie tymczasowa organizacja ruchu na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego i na ulicach Zielonej Lipowej i Osiedlowej. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196 23.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
5: W 2025 roku zlikwidowano w Polsce 97 stacji paliw. Liczba takich stacji w Polsce systematycznie spada, mimo wzrostu liczby samochodów, a największy wpływ na ten trend ma rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu, co powoduje spadek obrotów na lokalnych stacjach. Choć olej napędowy odpowiada za ponad połowę sprzedaży paliw na stacjach, jego udział maleje, a coraz częściej pojawiają się zakładowe stacje paliw obsługujące własny transport.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
5: Za 23 minuty, godzina 9.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
8: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Kalendarz muzyczny.
1: I zaczynamy od roku 1945. Wtedy urodził się Gary Brooker, brytyjski muzyk, wokalista, pianista i współzałożyciel grupy Procol Harum. Nagrał również kilka płyt solowych, towarzyszył jako muzyk sesyjny Ericowi Claptonowi. Procol Harum i przebój The Truth Won't Fade Away.

0: Jeszcze rok 1949, wtedy urodził się Francis Mike Rossi, brytyjski wokalista i gitarzysta grupy Status Quo.
1: Kalendarz muzyczny.
0: Trochę wakacyjnego nastroju, Margherita.

0: Ma się zmienić sytuacja na polskich porodówkach.
1: Tak, w całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży, ale muszę przyznać, że jak czasami zdarza mi się jeździć na materiały już tak służbowo na porodówki, no to widać te zmiany naprawdę gołym okiem i to i w sprzęcie, i w podejściu personelu, więc chyba zmiana na lepsze.
0: A jeżeli chodzi o skończenie z bólem, to o tym będziemy mówić w wiadomościach o godzinie 9:00.
2: Reklama.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko 2 dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy w zasięgu rozległego wyżu Borys, obejmującego Europę Środkowo-Wschodnią oraz Bałkany. Chłodniejsze powietrze od zachodu powoli wypiera cieplejsza polarna morska masa powietrza. No i widać, że już ładnie nam rośnie na słup kurtęci. W tej chwili na termometrach 15 stopni, odczuwalna 18, a już za chwilę do 26 nam się rozpędzi i rozhula ta temperatura. Najcieplej dziś będzie na zachodzie regionu, do tego zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach. Miriam Lipińska. Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
6: Godziny nocnej, noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako powiedzmy zgasić w sensie o góry. Natomiast informacje są niepokojące.
5: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
7: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
5: Programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
8: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
5: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
9: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
5: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii Polski pojedynek na kortach Rolanda Garrosa już dziś w południe. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Wiadomo, kto jest faworytką, ale postaram się wybić ją z rytmu, mówi Magda Linet, która ograła Świątek niedawno w Miami.
11: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić, idę piątek. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc gdzieś tam no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę.
10: W trzeciej rundzie po raz pierwszy na wielkoszlemowym turnieju zagra też Maja Chwanińska. Jutro zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
12: Przede wszystkim chciałem podziękować zawodnikom za tą determinację, którą się wykazali, bo grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę grając w osłabieniu na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
10: Chrobry wygrał po rzutach karnych z ŁKS-em Łódź, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi trener Łukasz Becela.
13: Jestem bardzo dumny z zespołu, z postawy w całym meczu. Był to szalony mecz, nie ma wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia, był odważny w tym, co robi. Jesteśmy zespołem, który cały czas jest w procesie rozwoju i cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pewnego poziomu i nie ma kryzysu i dlatego też to przynosi efekt.
10: Finał baraży w niedzielę. Oba kluby jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie. Również w niedzielę nasza reprezentacja zagra towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu, gdzie wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie i nie będzie ono łatwe, mówi selekcjoner Jan Urban.
14: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Połowa tej kadry skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu.
10: Z Ukrainą zagramy w niedzielę, a potem w środę z Nigerią w Warszawie.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 9 to całkiem dobry moment na to, żeby wyjechało imieninowe ciasto i kawa. Aleksander, Andrzej, Bogusława, Magdalena, Maria, Piotr, Rajmund, Stefan i Urszula. To oni właśnie dzisiaj świętują. Wszystkiego dobrego dla Was. Bledka. 2 dni.

0: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Reklama.
7: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

19 minut po 9, dziś świętujemy wyjątkowy dzień, Europejski Dzień Sąsiada. No bywa w naszych czasach, że często wiemy więcej o kimś z drugiej strony globu niż o człowieku zza ściany, a to święto to idealna okazja, żeby powiedzieć sobie cześć, uśmiechnąć się na klatce schodowej, pożyczyć cukier albo oddać ten sprzed 2 miesięcy. No święto przywędrowało do nas z Francji. Pod koniec lat 90. mieszkańcy jednego z paryskich osiedli postanowili lepiej się poznać, zintegrować lokalną społeczność. No i ten pomysł szybko podbiegł całą Europę. Dziś Europejski Dzień Sąsiada obchodzony jest w wielu krajach właśnie po to, żeby budować dobre relacje, życzliwość, no i poczucie wspólnoty. No bo dobry sąsiad to skarb, prawdziwy skarb. Z zakupami pomoże, kota przypilnuje, odbierze paczkę, no i zawsze znajdzie chwilę na krótką pogawędkę. Dlatego dzisiaj zachęcamy, pukajcie do sąsiadów, zorganizujecie wspólną kawę, grill albo po prostu spędźcie razem miło czas. Niech to będzie dzień pełen uśmiechu, rozmów i sąsiedzkiej integracji, a my gramy dla Was po sąsiedku najładniejsze, najcieplejsze hity.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko 2 dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota. Reklama.
1: To już po raz trzeci w Kaliszu akcja ArchiFest, czyli weekend archiwów społecznych.
2: Tak, brzmi poważnie, ale nie do archiwum będziemy Was zapraszać, a na nietypowy spacer.
1: Tak, będzie można przyjemne z pożytecznym połączyć, właściwie przyjemne z przyjemnym, bo i spacer przyjemne i w dodatku jeszcze bardzo przyjemne informacje i bardzo ciekawe miejsca będą na mapie tego spaceru. O tej wędrówce posłuchajcie w wiadomościach o 9.30.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 9:30 przed nami wiadomości. W studiu Radia Centrum jest już Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie będzie rewolucji, czyli Straż Miejska bez zmian. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także zaproszenie na spacer śladami kaliskiego artysty, a wsparcie modelarski memoriał.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie będzie rewolucji w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, przynajmniej na razie. Rada Miejska przyjęła wprawdzie uchwałę kierunkową, zobowiązującą prezydent miasta do zajęcia się tematem, ale sam pomysł spotkał się ze sporą krytyką zarówno części rady, jak i prezydent miasta.
3: Temat zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie wywołał przewodniczący Rady Jakub Paduch. Kluczowym elementem reformy miałoby być wprowadzenie całodobowego, 7-dniowego systemu pracy dla strażników przez cały rok.
4: Dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim zaczyna się tak naprawdę debata nie tylko jaka ma być Straż Miejska, ale w zasadzie czy ma być Straż Miejska. Dlatego, że gro mieszkańców słusznie podnosi, że no mimo tych starań funkcjonariuszy jest to służba nieefektywna, która jest niedofinansowana.
3: W Ostrowskiej Straży Miejskiej pracuje 19 funkcjonariuszy, co pozwala dziennie zaledwie na pracę 5-6 strażników w terenie. Roczny koszt tej służby to obecnie około 3 milionów 200 tysięcy złotych. Aby wprowadzić służbę całodobową, potrzeba by było co najmniej 41 funkcjonariuszy, a to oznaczałoby zwiększenie kosztów do około 6 milionów. Roczne efekty ich pracy przedstawiła prezydent Beata Klimek.
5: 2543 zgłoszeń od mieszkańców, 749 ujawnionych wykroczeń, 36 zabezpieczonych wydarzeń publicznych, 137 nagrań przekazanych policji. Straż zabezpieczała m.in. święta państwowe, wydarzenia sportowe, festyny osiedlowe, wydarzenia kulturalne.
3: Pomysł wprowadzenia całodobowej Straży Miejskiej w Ostrowie krytykował radny Damian Grzeszczyk.
6: Nie rozszerzajmy formacji, nie zwiększajmy im zadań, których i tak nie będą mogli obsłużyć, a doposażmy w to miejsce policję. Projekt oznacza trwały wzrost kosztów bez wykazania realnej potrzeby. Nasze bezpieczeństwo wymaga konkretów, a nie kosztownych eksperymentów.
3: Za uchwałą opowiedziało się 11 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, a nikt nie był przeciw, co oznacza, że temat powróci, ale na razie nie wiadomo kiedy i w jakiej formie. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Już po raz trzeci Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu włącza się w ogólnopolską akcję Archifest, weekend archiwów społecznych. W tym roku w ramach wydarzenia Anastazja Musielak zabierze Kaliszan na spacer miejski śladami Wiesława Oźminy, jednego z najważniejszych twórców związanych z miastem, a zarazem artysty plastyka i medaliera o międzynarodowej renomie. Spacer odbędzie się 13 czerwca, a więcej informacji na temat tego wydarzenia przeczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Sport! 18. Memoriał Henryka Jerzyka i Pawła Itczaka Pucharu Polski oraz Europa Star Cup odbędzie się w ten weekend na lotnisku w Michałkowie. Modelarskie zmagania uczczą pamięć zasłużonych osób w tej dyscyplinie sportu.
7: Po raz 18 zawody rozegrane zostaną jako memoriał Henryka Jerzyka dla upamiętnienia prokursora klasy gigant w Polsce. Od kilku lat również jest to memoriał Pawła Itczaka, utytułowanego modelarza Aeroklubu Ostrowskiego. Jak co roku do Michałkowa przyjadą najlepsi zawodnicy z Polski i zagranicy w klasie

0: Europa Star Cup oraz ich piękne modele makiet. Organizatorem wydarzenia jest sekcja modelarska Aeroklubu Ostrowskiego, a zawody rozegrane zostaną w kategoriach F4C, F4H, F4G według regulaminów FIE. W piątek zaplanowano treningi, a zmagania rozpoczną się w sobotę od godziny 10, kiedy to zaplanowano pierwszą i drugą kolejkę lotów. W niedzielę od 9 do 15 zaplanowano trzecią kolejkę lotów, a po niej zakończenie i podsumowanie dwudniowej rywalizacji. Jak zwykle podczas takiej imprezy w Michałkowie będzie co oglądać zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, bo część modeli to wierne repliki prawdziwych samolotów, zarówno tych z I wojny światowej, jak i późniejszych okresów. Kibice wybierający się do Michałkowa powinni kierować się według oznaczeń organizatorów od strony dojazdu od Lewkowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 25 minut zostało do 10:00.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny. Prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
0: Reklama.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Grupa Kingdom Come i utwór z ich debiutanckiego albumu z 1988 roku Now Forever After.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No, nie tak miało to wszystko wyglądać. Odwołane koncerty, starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. A szczegóły w wiadomościach o godzinie 10.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Reklama.
9: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
10: That tank top you bought me. You wrote your gorgeous on it.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, dużo słońca, temperatura maksymalna do 26 stopni, a najcieplej będzie na zachodzie regionu. Dlatego słaby umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, spada ciśnienie, w południe na barometrach zobaczymy 1013 hektopaskali. Piometr dziś przez cały dzień korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 10.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. MSZ reaguje na kontrowersyjną nazwę jednej z jednostek ukraińskiej armii, a potem o siostrobójczym pojedynku na French Open. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja jest prowadzona na 300 hektarach, a ogniem objętych jest około 100 hektarów lasu. Od rana w akcję włączono policyjnego Black Hawka, drona i samoloty gaśnicze typu Dromader. Na miejscu, jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, jest blisko 1000 osób, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
7: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
6: Na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać silny wiatr. Pożar zaczął się wczoraj, strażacy zostali zaalarmowani wczesnym popołudniem. Polskie MSZ krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że zrobił to m.in. by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska. W Polsce ukraińska powstańcza armia jest uznawana za sprawczynię rzezi Polaków na Wołyniu. Jak oświadczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór, Warszawa jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję ukraińskiego prezydenta. Dodał, że rani ona pamięć o ofiarach UPA. Odwołane koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Uczestnicy twierdzą, że teren juwenaliów był przepełniony, a gdy zamknięto wejścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci i apelowali, by się rozejść. Doszło do krótkich starć.
8: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji.
6: Mówi rzeczniczka prasowa uczelni Iwona Flanczewska-Rogalska. Po spotkaniach m.in. z przedstawicielami miasta zapadnie decyzja dotycząca dzisiejszych koncertów. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. To reakcja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na poranny incydent w mieście Gałacz na południowym wschodzie Rumunii. Rosyjski dron spadł tam na wieżowiec, powodując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. I na koniec sport. Magdalinet stanie dziś na drodze Igi Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. A zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym. Nie tylko ze sobą, ale i z 30-stopniowym upałem, mówi trener Kalinet Agnieszka Radwańska.
9: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różne tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
6: Zwyciężczyni meczu Linet Świątek zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No to będzie ciekawe starcie. 3,5 minuty po 10:00.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
3: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, przyjrzymy się zapasom krwi w kaliskiej placówce. Obalimy też kilka mitów związanych z oddawaniem krwi. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Mamy już program 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Między 4 a 7 czerwca odbędą się tam m.in. recitale jubileuszowe Anny Wyszkoń, Justyny Staczkowskiej, Lady Bug. Zaplanowano też koncerty poświęcone twórczości Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. No, Polski Festiwal rozpocznie się w czwartek, 4 czerwca, koncertem debiutów. Na sobotę z kolei zaplanowano widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza, autora tekstów piosenek z okazji jego 80. urodzin. Następnie odbędzie się kabareton, a jego głównym bohaterem będzie kabaret Neonówka, świętujący 26-lecie działalności.
2: Radio Centrum.

0: przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: No już za kilka minut kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi z Małgorzatą Tarnawską, dyrektorką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Będzie rozmawiał Łukasz Kostecki. 10:30.

0: 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pani Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwioleśnictwa w Kaliszu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Pani dyrektor, zaczniemy może od tego standardowego pytania, jak stany krwi?
3: Stany krwi opanowane dzięki zaangażowaniu społeczeństwa, dzięki reakcji na apele, na sygnały, które wysyłaliśmy, udało się sytuację opanować. I chciałabym wszystkim, którzy zareagowali, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować mediom, które nas wspierały, podziękować mieszkańcom Kalisza, okolic i całej południowej Wielkopolski za to, że współpracują z nami, reagują na apele, czytają informacje na naszej stronie internetowej, na Facebooku i reagują na SMS-y, które pomagają nam przekazywać informacje o stanach, o naszych potrzebach i stanach zaopatrzenia w krew i składniki.
2: No tak, bo ja też jako krwiodawca też takiego SMS-a dostałem i też już szybciutko, tak powiem, zabrałem torbę i poszedłem oddać krew.
3: Tak, widzieliśmy się i również za to dziękuję.
2: No to te stany są opanowane, ale zbliżamy się do takiego okresu wakacyjnego. I ten okres wakacyjny właśnie wiąże się z tym, że trochę tej krwi zawsze jest mniej. Z czego to wynika?
3: Krwi w okresie wakacyjnym faktycznie jest mniej, ale nie tylko w okresie wakacyjnym. Systematycznie w trakcie całego roku zdarzają się takie czasokresy, kiedy krwi i jej składników jest troszeczkę mniej. Wtedy, tak jak już przed chwileczką powiedziałam, próbujemy z Państwem, ze społeczeństwem się komunikować. Natomiast wracając tutaj do Pana pytania o ten okres wakacyjny, na pewno, i to chciałabym, żeby wybrzmiało, krwiodawcy nie idą na urlop. Krwiodawcy, którzy oddają regularnie krew, urlopu nie mają. Natomiast mniejsze stany magazynowe są związane z faktem, że podróżujemy. Jest to okres urlopów. Jest to czas, kiedy mamy mniejszy kontakt ze szkołami, z uniwersytetami, ponieważ młodzież się rozjeżdża, a jest to duża grupa, która przez cały rok szkolny czy rok akademicki wspiera bardzo, bardzo nas i również próbuje nas ratować w sytuacjach, kiedy właśnie mamy te mniejsze stany magazynowe. Natomiast większe zapotrzebowanie może się zdarzyć na krew i jej składniki w okresie wakacyjnym, ponieważ jest więcej zabiegów, więcej świadczeń medycznych, które są związane z właśnie przetaczaniem krwi i jej składników, ponieważ podmioty lecznicze nie mają urlopów, pracownicy mają urlopy, natomiast podmioty lecznicze realizują swoje świadczenia w trybie ciągłym i cały czas, tak, że my musimy tutaj sprostać wymaganiom.
2: Przed naszym spotkaniem trochę umawialiśmy się na to, że będziemy dzisiaj obalać mity. Zaczniemy może od tego urlopu, którego krwiodawcy nie mają. Czy to rzeczywiście jest tak, że ci krwiodawcy nie mają już urlopu, czyli jak już raz się odda, to już trzeba oddawać całe życie do końca i bezapelacyjnie?
3: Nie, absolutnie nie. To jest stereotyp utrwalony. Mając kontakt z różnymi grupami docelowymi, które chcemy uświadomić, jaka jest idea honorowego krwiodawstwa, poprosić o oddawanie krwi, właśnie udajemy się na pogadanki, często z krwiodawcami, którzy oddali 20 litrów, 40 litrów, a nawet 100 litrów krwi. I to są takie nasze chodzące dowody, które potrafią przekazać informację, że absolutnie oddanie krwi jeden, drugi, trzeci czy piąty raz absolutnie nie wiąże się z tym, że trzeba zachować jakąś regularność lub organizm będzie potrzebował, wołał, przypominał się o tym, żeby oddać krew. Tutaj z rozmów z krwiodawcami absolutnie neguję taką tezę.
2: Ja chyba jako krwiodawca, który oddał ponad 20 litrów krwi, też mogę o tym zaświadczyć. Inna sprawa jest taka, że tak naprawdę to chyba nas do oddawania tej krwi popycha to, że to ratujemy rzeczywiście czyjeś życie. I to jako krwiodawca to rzeczywiście mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli byśmy mieli pomyśleć o innych takich mitach, które się pojawiają, to czy takie osoby, które przychodzą oddać krew, powiedzmy,

0: Po raz pierwszy, czy one muszą znać w ogóle grupę krwi?
1: Nie, nie trzeba znać grupy krwi. Powiem więcej. Mając kontakt z krwiodawcami i znów powołam się na tą grupę, która oddała ponad 20 litrów krwi, jest to grupa, która uzyskała odznaczenie ministerialne, honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Ja rozmawiam z tymi krwiodawcami i zawsze zadaję pytanie po gratulacji, po przekazaniu odznaczenia, po wręczeniu legitymacji i jeszcze raz złożeniu podziękowań za to zaangażowanie w imieniu ministra zdrowia, ponieważ jeszcze raz podkreślę, jest to odznaczenie ministerialne. Zadaję po takiej rozmowie pytanie, czy zna pan swoją grupę krwi? Jeden krwiodawca na pięciu nie zna swojej grupy krwi. Krwiodawca, który oddał tyle litrów. Zatem jest to dowód, że naprawdę nie trzeba znać grupy krwi. To po stronie krwiodawstwa leży konieczność określenia tej grupy, ile razy krwiodawca oddawałby krew, czy 10, czy 20, czy 150. Za każdym razem ta jego grupa krwi jest kontrolowana i my mamy systemową informację o grupie krwi.
0: No i przy okazji są robione też badania krwi, czyli to też jest taki plus dla krwiodawców.
1: Jak najbardziej. I tutaj pozwolę sobie, jeżeli mówimy o mitach i stereotypach, obalić kolejne. Czy weganie, wegetarianie mogą oddawać krew? Oczywiście, że mogą. Świadomość wśród tych osób odnośnie odżywiania jest coraz większa i dzięki badaniom, które wykonujemy regularnie, jest możliwość właśnie kontrolowania siebie, swojego organizmu, czy ja dobrze się odżywiam, tak? A my w badaniu chociażby morfologii krwi, po ocenie wskaźników czerwonokrwinkowych, potrafimy już wstępnie ocenić, czy rzeczywiście taka dieta mogła mieć wpływ. Ale tak jak powiedziałam, świadomość w kwestii odżywiania już jest w tej chwili tak duża, jest tyle możliwości, tyle alternatywnych źródeł dostarczania makroelementów, mikroelementów, że naprawdę widzimy, że nie ma z tym problemu.
0: Jeszcze jest jeden taki mit, który gdzieś tam krążył, jak ja 20 lat temu, tak, bo to już 20 lat ponad minęło, jak oddaję krew, gdzieś się pojawiło i dotyczyło to tego, że podczas takiej akcji krwiodawstwa, która jest poza centrum, że można się zarazić jakimś wirusem, czy nawet podczas oddawania krwi, nawet w centrum, że można się czymś zarazić, czy to WZW, czy żółtaczką, prawda, czy mit?
1: Obalam kolejny mit. Przy krwiodawcy każdorazowo osoba obsługująca z personelu medycznego tuż przed zabiegiem i jeszcze raz podkreślę, przy krwiodawcy otwiera wszystkie materiały zużywalne. Zatem nie ma możliwości, żeby doszło do przeniesienia, do zakażenia, przeniesienia jakiegokolwiek zakażenia.
0: No i przez te 20 lat, no to medycyna też poszła do przodu i te środki dezynfekujące też są mocniejsze.
1: Jak najbardziej potwierdzam i naprawdę procedury dezynfekcji miejsca wkłucia mamy, powiem kolokwialnie, wyśrubowane do granic możliwości. Dział zapewnienia jakości czuwa nad tym, żeby pracownicy regularnie przechodzili takie testy właściwego odkażania miejsca wkłucia. Dlatego wyklucza się absolutnie taką możliwość.
0: Jak już mówimy o kłuciu, to przejdziemy do kolejnego mitu. Kolczyki i tatuaże wykluczają, nie wykluczają?
1: Absolutnie nie wykluczają. Oczywiście, jeżeli podczas wywiadu z lekarzem potencjalny dawca zgłosi, że wykonany został tatuaż i należy taką informację przekazać, to uzyska zwrotnie informację, że jeżeli tatuaż został wykonany w ciągu ostatniego miesiąca, dwóch, trzech do czterech miesięcy, to prosimy o wstrzymanie się oddawania krwi, ale czasowe, tylko czasowe. Natomiast jeżeli tatuaż został wykonany wcześniej, powyżej tych czterech miesięcy, absolutnie nie ma to żadnego znaczenia.
0: No skoro już mówimy o tym wykluczeniu czasowym, to może to też poruszmy. Wykluczenie czasowe nie oznacza wykluczenia stałego.
1: Potwierdzam i wykluczenie czasowe to jest również dowodem dbałości o zdrowie dawcy. Jeżeli lekarz ma jakiekolwiek wątpliwości podczas kwalifikacji krwiodawcy i podstawy związane z zapisami rozporządzenia o kwalifikacji krwiodawców do oddania krwi, wówczas może wskazać konieczność tymczasowego wstrzymania się od oddawania krwi, ale tak jak powiedziałam, to jest tylko i wyłącznie dla dobra krwiodawcy. Natomiast po czasie wskazanym na tą dyskwalifikację krótką, tymczasową, można oczywiście i wręcz należy z powrotem zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa. Także jeszcze raz podkreślam, że czym innym jest dyskwalifikacja tymczasowa, a czym innym jest dyskwalifikacja stała. Bo rzeczywiście, jeżeli dyskwalifikacja stała została nałożona na krwiodawcę i taka informacja została przekazana krwiodawcy, to wówczas niestety nie będzie mógł tutaj wspierać naszej działalności. Ale skupmy się na dyskwalifikacji czasowej. Czasowa dyskwalifikacja nie wyklucza dawcy na zawsze i po upłynięciu krótkiego czasu wskazanego przez lekarza, czasem może to być 2 tygodnie, czasem 4 miesiące, jak najbardziej zapraszamy do centrum.
0: To może tak już na sam koniec naszej rozmowy przypomnimy, kto w ogóle może oddać krew.
1: Krew mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, osoby, które czują się zdrowe i ważą minimum 50 kg, a resztę pozostawmy naszemu personelowi medycznemu, który zaopiekuje się dawcą i oceni ten stan zdrowia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Dawcom życzymy w takim razie zdrowia, a pani kolejnych, że tak powiem, dawców, którzy by przychodzili nowych i oddawali krew. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem była pani Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwioleśnictwa w Kaliszu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: A już wkrótce rozmowę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum oraz na rc.fm w zakładce podcasty.
4: Reklama.
5: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie.
6: Zaprasza prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski.
7: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko 2 dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
4: Reklama.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: No, ta ustawa na pewno zachwyci wszystkich miłośników psów i kotów.
1: Myślę, że jest to ustawa, na którą czekają wszyscy, którzy mają empatyczne i otwarte serce, bo w końcu Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Uf.
0: No właśnie, a szczegóły tej ustawy już za chwilę w wiadomościach o godzinie 11.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24.pl.
9: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
10: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
11: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Reklama.
0: Na spotkanie z wami już podąża Tomek Michalek, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę bardzo dobrego piątku. Marzanna Forysiak, do usłyszenia, pa, pa. I gra muzyka.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: 10.59, uważajcie kierowcy, wypadek w Zamętach, to w gminie Mycielin, droga została całkowicie zablokowana, wypadek samochodu osobowego, na miejscu pracują służby. Zamęty, gmina Mycielin, tam droga jest całkowicie zablokowana po wypadku samochodu osobowego.
0: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
4: 19 stopni teraz w Kaliszu i okolicy. Czy będzie dzisiaj cieplej? No będzie. Już zaczyna do nas napływać nieco przyjemniejsze powietrze i dziś maksymalnie zobaczymy nawet 22, lokalnie 23 stopnie w południowej Wielkopolsce. Słońca sporo, później pojawią się chmury, ale dziś nie groźne, raczej bez opadów, powieje z zachodu do 20 km na godzinę.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 11.
5: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Są wstępne dane GUS-u o inflacji w maju. Sejm uchwalił ważne ustawy, w tym te o statusie osoby najbliższej. Koleje Małopolskie mają prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Mirjam Lipińska. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Afera wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Decyzję ukraińskiego prezydenta skrytykowało już polskie MSZ. Teraz to samo robi prezydent Karol Nawrocki, który dodatkowo proponuje, by jednym z punktów zaplanowanego na 8 czerwca posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce. Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu, ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie, mogli już wrócić do domów, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów lasu, a działania są prowadzone na 300 hektarach.
8: My też żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
9: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
8: Tak.
10: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
11: Ja jestem 50 lat w Żądzy i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
12: Nigdy, nie, nigdy nie było. Oddychać nie można tu było, ten dym wszystko to szło.
7: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
13: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
7: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec jeszcze prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą mogły podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
14: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Polregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
7: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty mamy po godzinie 11, no i jest on, nadszedł, wielkimi krokami nadchodził, jest piątek, piąteczek, piątunio, 29 dzień maja, w oczekiwaniu na weekend pędzimy przez, no myślę, wielkie przeboje. Do 17 będę z wami, Tomek Michalak, witam, zapraszam.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: 12 minut po godzinie 11. Przypomnienie dla kierowców. Mamy spore utrudnienia związane z blokadą drogi po wypadku samochodu osobowego. Dość poważnie wygląda wypadek, który miał miejsce na fragmencie drogi powiatowej między Krajową 25 a miejscowością Zamęty. 25 na wysokości Zbierska. Tam jest zjazd w kierunku właśnie tej miejscowości na drodze powiatowej. Tuż za krzyżówką doszło do wypadku i w tej chwili pracują na miejscu wszystkie służby. Z tej trasy nie skorzystacie, trzeba na pewno wybrać objazdy. A jeżeli jesteście w okolicy, widzicie jakiekolwiek utrudnienia, dajcie znać. Wasz numer telefonu 62 503 106 i 4.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry. Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.
6: 22 minuty mamy już po godzinie 11. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej odwiedzimy już za kilka minut w wiadomościach, a dokładnie Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Co tam się wydarzy, o tym powiemy już za moment.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Kiedy

0: FM, czyli filmowy nieustraszony, serialowy. 11:30 na zegarze, wiadomości Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Współpraca, która może zaowocować produkcją. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o przyrodniczym spacerze w Rusowie, a w sporcie zabrakło punktu do podium.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce. Prezes WSK PZL Kalisz Krzysztof Nosal podkreślił Radiu Centrum, że rozmowy dotyczą przede wszystkim produkcji silników do platform lądowych, od ciężarówek wojskowych po transportery opancerzone, zarówno kołowe, jak i gąsienicowe.
3: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma bowiem wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
3: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PZG w marcu tego roku. Zakłada ona między innymi wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na czwartą rusowską ekskursję przyrodniczą do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie, która odbędzie się już jutro o 11:00.
4: Spacer poprowadzi Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Podczas spaceru będzie można zobaczyć rusowską faunę i florę w wiosennej odsłonie. Po spacerze serdecznie zapraszamy na podsumowanie przy kawie i herbacie. Wizyta w dworku to także świetna okazja, by zobaczyć w spichlerzu wystawę czasową Świat Starych Zabawek.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kołodziej z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Udział w wydarzeniu w cenie biletu wstępu do dworku. Było blisko wyścigu barażowego o trzecie miejsce, ale zabrakło jednego punktu. Mowa o występie Pawła Sitka w finale brązowego kasku, który wczoraj rozegrano w Grudziądzu. Ostatecznie Sitek był szósty, a 16-letni debiutant z Terzet Ostrowia Nikodem Łuczak 13.
5: Paweł Sitek pechowo rozpoczął zawody, bo przewrócił się w pierwszym wirażu. Sędzia uznał, że choć było ciasno, to jednak żaden z rywali nie przyczynił się do upadku żużlowca Terzet Ostrowi i wykluczył go z powtórki. Później pewnie wygrał, a w trzeciej serii jechał na trzecim miejscu, ale błąd na wyjściu z ostatniego wirażu sprawił, że stracił punkt. Jak się później okazało, na wagę barażu o miejsce na podium. W czwartej serii niespełna 18-letni żużlowiec pokonał faworytów Maksymiliana Pawełczaka i Bartosza Bańbora. Wygrał również ostatni swój bieg i zakończył zmagania z 9 punktami na 6 miejscu. Punkt więcej i walczył był o trzecią lokatę na podium, którą sensacyjnie zajął Igor Kordun ze Stali Gorzów. Wygrał reprezentant gospodarzy Kevin Małkiewicz, który w wyścigu dodatkowym o pierwsze miejsce pokonał Maksymiliana Pawełczaka. Cenne doświadczenie zebrał najmłodszy w gronie finalistów 16-letni Nikodem Łuczak z Terzet Ostrowi, który po dobrych startach potracił nieco punktów na dystansie i ostatecznie został sklasyfikowany na 13 miejscu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Dziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Za 12 minut będzie piątkowe południe. My kolejny raz zaglądamy sobie tym razem do przedszkola imienia Krasnala Hałabały w Kaliszu. Pytamy dzieci o miłość. To jest bardzo ważna kwestia. Za chwilę tej miłości będzie jeszcze więcej. Dzień dziecka przecież tuż po weekendzie, a już podczas weekendu pewnie będą prezenty i tak dalej, i tak dalej. No to dobra, pytanie o miłość.
2: Co to jest miłość?
3: Miłość to jest, że jakbyś się z kimś ożenił.
4: Kocham kogoś.
5: Żeby się oświadczyć.
6: Chcę mocno dać komuś laurkę.
2: No dobra, ale co to znaczy być zakochanym w takim razie?
7: Że ten całuje się i kochają się nawzajem.
8: Kocha to znaczy, że jest się najkochańszym na świecie.
9: Że można dać komuś prezent.
10: Że miłość znaczy, że można się całować i się przytulić.
11: Miłość to znaczy, że kogoś się kocha najbardziej na całym świecie.
12: Że kochamy kogoś na świecie, to jest, że po prostu lubimy kogoś najmocniej i go najmocniej kochamy.
13: Można się z kimś ożenić.
2: No dobra, ale słuchajcie, czy jest ktoś taki, kogo wy kochacie?
14: Ja wszystkich kocham z moich rodziny.
15: Ja kocham Wiktora.
16: Ja kocham swoją mamę.
17: Ja kocham swoją rodzinę.
18: Ja kocham moją mamę i mojego braciszka i Grasia.
19: Ja kocham mamę, moją siostrę, mojego brata, moją babcię i mojego ciotka.
1: O, tu było tyle miłości przez tę minutę, że myślę, że nam wystarczy na długie, długie godziny. I tak sobie pomyślałem, że zostaniemy w tym temacie jeszcze na kilka minut. Michael Bublé z takim fajnym numerem. To jest absolutna klasyka w jego wykonaniu. To Love Somebody.

0: To sobie pograliśmy. Michael Bublé. Za 6 minut będzie 12. Tymczasem Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Jak to będzie funkcjonować? O tym powiemy w wiadomościach punktualnie o 12.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słonecznie w całym regionie. Jeżeli pojawią się chmury, to dziś nie groźne, bo synoptycy nie przewidują absolutnie żadnych opadów deszczu. Ciepło, ale nie upalnie. Maksymalnie do 23 stopni na południu Wielkopolski. Teraz mamy okrągłą, przyjemną 20 w Kaliszu, Ostrowie i okolicy. Warunki biometeo dzisiaj bez wpływu na nasze samopoczucie, a powieje słabo z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Większość kraju z ostrzeżeniem przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ryk amerykańskich silników w Katowicach. W czerwcu festiwal American Cars Mania. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Wczoraj zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są tam lekcje w miejscowej szkole, a w budynku zebrał się sztab kryzysowy.
6: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie?
7: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak, ale to nie wiadomo. No.
8: Na naszym terenie tutaj nocowało strażaków, jest non-stop rotacja między nimi.
5: Mówi wójt gminy Poświętne Sylwester Niśniak. Wcześniej mówili mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk, również 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest ponad 800 osób, to strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
9: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
5: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilka dni. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Marne są szanse, by ustawę podpisał prezydent, bo zdaniem jego urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i decydować między innymi, czy chcą, czy nie odrębności majątkowej, ale także chodzi o prawo do mieszkania, dostępu do informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ryk amerykańskich silników będzie można usłyszeć w Katowicach. Pod koniec czerwca na lotnisku Muchowiec odbędzie się American Cars Mania. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 amerykańskich klasyków na 4 kółkach.
10: Jeśli chodzi o najpiękniejsze samochody,
11: to Charger.
12: Ja bardzo lubię Cadillac Eldorado na przykład.
10: A ja z 59 skrzydlaka, którym jeździł Elvis.
12: Na przykład, ale też Mustangi stare. To jest esencja Ameryki. Natomiast nie tylko te skrzydlaki przejeżdżają, ale też starsze samochody z lat 30.
5: Mówili organizatorzy Mariusz Wypychowski i Adam Rostalski. Oprócz amerykańskich samochodów będą też m.in. Texas Day z Rodeo, festiwal steków i koncerty.
4: Kursy walut.
2: A te wszystkie amerykańskie samochody to można kupić m.in. za solidne, grube dolary amerykańskie. To sprawdzamy sytuację w kantorach. W południe dolar właśnie w średnim kursie 3,63, euro 4,23 grosze, frank szwajcarski 4,64 i jeszcze zaglądamy na wyspy, funt brytyjski 4,88.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już po godzinie 12, piątkowe popołudnie, 29 dzień maja. Kto dziś świętuje? Aleksander, Andrzej, Bogusław, Bogusława, Maria, Piotr. Stefan też świętuje, no i też Magdalena, o czym przypomniał nam kilkanaście minut temu jeden z naszych słuchaczy. Zwracając uwagę na to, że jeszcze dzisiaj grupa Vox nie grała i nie śpiewała o Magdalenie, więc nadrabiamy zaległości z życzeniami dla wszystkich pań o tym imieniu. Vox, gramy!

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

O pewnej nocy daleko, daleko w Bangkoku. Ja jednak zachęcam was do tego, żebyście spędzili może nie noc, ale przynajmniej odrobinę popołudnia i wieczór przy Łaziennej 6 w Kaliszu. Tam oczywiście kinocentrum i dziś dla was trzy filmowe propozycje premiery, które warto zobaczyć. Dla najmłodszych o 15.40 i 16.50 kultowe przygody Skarpetek. Tym razem to będą niesamowite przygody Skarpetek. Trzecia część i bohaterowie książek, których tym razem znajdziecie w kosmosie. O 18.00 Drzewo Magii, spektakularna i pełna ciepła ekranizacja na podstawie uwielbianej serii książek, dla każdego myślę, na dużym ekranie. A dla tych, którzy lubią, kiedy na ekranie coś się dzieje tak poważnie, akcja Zawodowcy, to o godzinie 20.00. Specjaliści od brudnej roboty w błyskotliwie skonstruowanym filmie pojawią się wieczorową porą w kinie Centrum. A repertuar kina znajdziecie oczywiście na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24P.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: 24 po 12. Za chwilę wiadomości. Niestety niebezpiecznie jest na drogach naszego regionu. Będziemy mówić o tragicznym wypadku w powiecie kaliskim, do którego doszło dziś rano. Szczegóły punktualnie o godzinie 12.30 w Radio Centrum.
8: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: woda. W tym serwisie także o odznaczeniach dla pleszewianek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Nie żyje 19-letni kierowca, który uległ dziś rano wypadkowi w powiecie kaliskim.
2: Kilka minut po godzinie 10 Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze powiatowej w miejscowości Zbiersk Kolonia w podkaliskiej gminie Stawiszy. Na miejscu zdarzenia ratownicy potwierdzili, iż doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
0: Powiedział Radiu Centrum Jakub Pietrzak, rzecznik Kaliskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce dyżurny straży skierował łącznie 4 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pracuje tam także policja, droga jest zablokowana.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Radni klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza chcą wygaszenia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej z Koalicji Kaliskiej. Wniosek w tej sprawie 19 maja skierowali do wojewody wielkopolskiej. Zdaniem samorządowców współpraca radnej z kaliskimi liniami autobusowymi, za którą rocznie pobiera 250 tysięcy złotych, może naruszać przepisy antykorupcyjne.
4: Jej umowa o nazwie zlecenia zawiera wszystkie elementy kontraktu menadżerskiego, łącznie z wynagrodzeniem nie kwotowym, tylko wskaźnikowym. Wszystkie elementy tej umowy wskazują jednoznacznie na jej kierownicze, menadżerskie zaangażowanie. Dzisiaj był pierwszy raz pani radna Skrzypczyńska raczyła wyłączyć się z głosowania na uchwałą w sprawie KLA. Wszystkie inne uchwały, w tym wielomilionowe dotacje w formie refundacji głosowała, a w tych milionach przekazywanych na KLA ćwierć miliona idzie do jej portfela jako uposażenie.
0: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, radny klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. W czasie czwartkowej sesji 28 maja Dariusz Grodziński w imieniu swojego klubu złożył wniosek o informacje dotyczące zakresu obowiązków i pobieranego za nie wynagrodzenia z KLA oraz innych miejskich instytucji, a także Urzędu Miasta, mecenasa Michała Gajdy. Radni Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że ten prowadzi wraz z radną Karoliną Skrzypczyńską kancelarię adwokacką.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Podczas tegorocznej gali powiatu pleszewskiego dwie wyjątkowe pleszewianki otrzymały najwyższe powiatowe odznaczenie – nagrodę starosty pleszewskiego imienia Artura Szenica. Wyróżnienia trafiły do menadżerki ochrony zdrowia i dyrektorki dróg powiatowych.
5: Statuetkę z wizerunkiem Artura Szenica, pierwszego starosty po odzyskaniu niepodległości, otrzymała Adela Grala-Kałużna, lekarka z tytułem doktora nauk medycznych, wybitna menedżer ochrony zdrowia, a także pierwsza prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego. Doceniono ją za ogromny wkład w rozwój ochrony zdrowia w powiecie pleszewskim, za działalność społeczną, ale też wieloletnią aktywność w samorządzie. Dzięki jej pracy Pleszewska Służba Zdrowia stała się przykładem nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Nagrodę imienia Artura Szenica wręczono na gali także Halinie Meller, magister inżynier budownictwa, która przez 25 lat kierowała zarządem dróg powiatowych w Pleszewie. Uhonorowano ją za wybitne zasługi w rozwoju infrastruktury drogowej powiatu pleszewskiego w latach 1999-2024. Jej działalność miała ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i jakości lokalnej. Dróg. Nagrody wręczał paniom starosta pleszewski Maciej Wasielewski, który też został wyróżniony odznaką honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odebrał ją z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: To oczywiście formacja OMD. Za 10 minut będzie godzina 13. Tymczasem mamy dobre wiadomości dla kierowców. Jak się okazuje, w weekend na stacjach będzie taniej. Spadają ceny maksymalne paliw. No, może to nie tak, że od razu będzie po 5 zł, prawda? Ale grosz do grosza się uzbiera. Więcej na ten temat powiemy wam w wiadomościach w Radio Centrum o 13.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A to wiecznie młodzi panowie z Rolling Stones z nowym numerem In The Stars.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
5: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
4: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
5: A co się marzy?
4: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
5: To gdzie ja to kupię?
4: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8.16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słoneczne, piątkowe popołudnie w całej południowej Wielkopolsce i tak będzie aż do wieczora. Jeżeli planujecie jakieś aktywności, takie poza domem, to śmiało możecie planować, bo dziś piątek na pewno bez opadów i ciepły, do 22 stopni w Kaliszu, Ostrowie i okolicy. Teraz na termometrach 21, a warunki biometeo dziś raczej bez wpływu na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Weekend na stacjach paliw taniej, spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej. Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6,34 zł. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
6: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
5: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
7: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
5: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Kierowca podejrzany o spowodowanie w kwietniu wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Tak wynika z opinii toksykologicznej, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. No ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiąc do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 5 minut po godzinie 13:00. Jeszcze informacja z Kalisza, bo doszło do tragicznego wypadku na torowisku. O szczegółach oficer prasowy kaliskich strażaków Jakub Pietrzak.
8: Aktualnie Kaliska Straż Pożarna prowadzi działania ratowniczo-gaśnicze związane z potrąceniem osoby przez pociąg w Kaliszu przy ulicy Torowej. Niestety, osoba ta poniosła w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu. Ruch pociągów w miejscu zdarzenia odbywa się jednym torem. Składem podróżowało blisko 40 pasażerów. Nikomu spośród pasażerów nic się nie stało. Na miejscu zdarzenia obecna jest również policja.
2: To między Kaliszem a Opatówkiem. Na ten moment te właśnie utrudnienia w ruchu kolejowym. Do sprawy na pewno będziemy wracać.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.

0: 13.30 wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragedia na torach. W tym serwisie także o śmiertelnym wypadku motocyklisty i tym, jak miasto wesprze działkowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragedia na torach w Kaliszu na osiedlu Piwonice. Dziś około południa doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego przez pociąg osobowy Polregio, relacji Łódź, Kaliska, Poznań Główny.
4: Kaliska Straż Pożarna prowadzi działania ratowniczo-gaśnicze związane z potrąceniem osoby przez pociąg w Kaliszu przy ulicy Torowej. Niestety osoba ta poniosła w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu. Ruch pociągów w miejscu zdarzenia odbywa się jednym torem. Składem podróżowało blisko 40 pasażerów. Nikomu spośród pasażerów nic się nie stało.

0: teren posesji, nie ustąpił tym samym pierwszeństwa jadącemu sprzeciwka 27-letniemu motocykliście. Doszło do zderzenia. Kierowcy Skody odebrano prawo jazdy, będzie odpowiadał przed sądem. Śmierć motocyklisty potwierdza kaliska policja, która jednocześnie apeluje o ostrożność i uwagę na drodze.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
0: Na naprawę alejek, modernizację infrastruktury, nasadzenia zieleni w miejscach wspólnych. Stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe w Kaliszu otrzymają wsparcie z miasta. To inicjatywa radnych trzeciej drogi w Radzie Miasta Kalisza, którą w czasie wczorajszej sesji poparli wszyscy rajcy.
2: Zgodnie z tą uchwałą zabezpieczamy w budżecie Rady Miasta Kalisza rocznie 250 tysięcy na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą ogródki działkowe. Można pozyskać do 80% wartości inwestycji. Natomiast należy mieć swój wkład własny w wysokości minimum 20%. Może dostać taką dotację raz na 3 lata. Wnioski, które nie zostaną dofinansowane, mogą liczyć na pierwszeństwo w kolejnym roku.
0: Powiedział Radiocentrum Eskandarwi, radny trzeciej drogi. W Kaliszu jest 21 rodzinnych ogródków działkowych. Na każdym z nich jest po kilkaset małych działek, więc to dotyczy tysięcy osób.
3: Tam są ludzie, których najczęściej nie stać na wyjazdy poza Kalisz, wyjazdy zagraniczne. To miejsce, ten ogród działkowy jest dla nich takim miejscem odpoczynku, relaksu, ale też i aktywności, która szczególnie w wieku i dla osób starszych jest cenna i ważna. To są takie zielone oazy miasta, w których właśnie ci mieszkańcy znajdują ten spokój, o który w dzisiejszych czasach trudno, a im się należy. Chociażby z racji z wieku.
0: Dodał Radiu Centrum Tomasz Grochowski, radny trzeciej drogi. Uchwała przyjęta przez radnych Rady Miasta Kalisza ma każdego roku zabezpieczać w budżecie miasta 250 tysięcy złotych na dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe. To wsparcie mogą otrzymać zarówno po podpisaniu umowy, a nie po realizacji zadania.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
0: Reklama.

0: To Marissa z numerem Odkocha i to jest numer, który jest nowością w ostatnich dniach i tygodniach i chyba wam się podoba. Tak a propos nowości, to zaglądam do ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Tam Dawid Podsiadło, Sezon na miejscu pierwszym, Olivia Dean na drugim, Roxy i Faust wypływający muzycznie na szeroką wodę na miejscu trzecim. Jest także zestaw propozycji. Dziś już nie głosujemy, bo my teraz zajmujemy się podliczaniem waszych głosów. Dziś po 20 kolejne notowanie listy Top 30, ale jutro od samego rana oczywiście możecie wspierać swoich ulubionych artystów.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: RCFM, zakładka Lista Przebojów.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Startujemy z kolejną giełdą pracy w tym tygodniu. Mamy dla Was kilka ofert, to już za moment, a później czas rekomendacji pod numerem 88400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: To Giełda Pracy, rozpoczynamy od ofert.
1: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
0: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowiska. Kierowca do firmy budowlanej oraz pomocnik ogólnobudowlany. Wymagane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655.
1: Oferta pracy.
0: Trasco Invest w Ostrzeszowie zatrudni operatora koparki, koparko-ładowarki i ładowarki teleskopowej. Praca od zaraz na terenie całego kraju. Atrakcyjne wynagrodzenie. Zadzwoń 609 609 100.
1: Oferta pracy.
0: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ogłosił nabory na wolne stanowiska pracy. Inspektor, inspektorka w Wydziale Rozwoju, młodszy strażnik, młodsza strażniczka Straży Miejskiej, inspektor, inspektorka w Wydziale Komunikacji Społecznej. Szczegóły dotyczące poszczególnych stanowisk dostępne są w ogłoszeniach o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
1: Oferta pracy.
0: Firma działająca w branży chłodnictwa i klimatyzacji z siedzibą pod Ostrowem Wielkopolskim zatrudni pracowników. Doświadczenie mile widziane, ale niewymagane. Mogą być osoby do przyuczenia. Warunek konieczny: prawo jazdy kategorii B. CV proszę kierować na adres mailowy biuro@chlodinstal.pl. biuro@chlodinstal.pl.
1: Ogłoszenia płatne.
0: To Giełda Pracy Radia Centrum i za nami już wszystkie dzisiejsze oferty. Teraz z kolei czekam na wasze rekomendacje. Jeżeli ktoś szuka pracy, no to dzwoni 88 400 106 4. To wasz numer telefonu.
2: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie, a z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słonecznie, choć pojawiły się chmury, ale dzisiaj to są chmury, które nie przyniosą nam opadów deszczu. Raczej tylko chwilę wytchnienia od dużej dawki już prawie wakacyjnego, umówmy się, słońca. 22 stopnie, tyle na termometrze w Kaliszu. To dziś maks, wieczorem około 18-17 stopni w regionie. Warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu. Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
6: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
5: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
7: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
5: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Ranne są dwie osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik Komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości. Dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Gastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie. Zaprasza prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko 2 dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.
7: I gra muzyka.

0: 25 po 14 Demono, a w wiadomościach o 14.30 zmiany w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, która jest bez rektora. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta uczelni. Więcej na temat już za moment w wiadomościach o 14.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 14.30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rektor odwołany, za chwilę szczegóły. W tym serwisie zaprosimy także na wernisaż do Wieży Ciśnień i Dzień Dziecka w Nowych Skalmierzycach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości bez rektora. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało dziś o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta uczelni, której kampus mundurowy mieści się w Kaliskim Szczypiornie przy ulicy Wrocławskiej. Podstawą decyzji ministerstwa ma być rażące i uporczywe naruszenie przepisów prawa.
4: Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, decyzja o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego została podjęta po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu oraz po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Postępowanie zostało wszczęte przez ministra sprawiedliwości w związku z informacjami wskazującymi na możliwość wystąpienia naruszeń prawa w działalności rektora komendanta. Zgodnie z informacją ministerstwa, zgromadzony w sprawie materiał obejmował 3 zasadnicze obszary. Poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjna aktywność polityczna, gdzie w postępowaniu ustalono, że w okresie pełnienia funkcji kierowniczej dr Michał Sopiński prowadził w mediach społecznościowych aktywność o jednoznacznie politycznym, systematycznym i demonstracyjnym charakterze, a także zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej. Zaznacza się również, że każdy z tych obszarów miał istotne znaczenie, jednak rozstrzygające było ich łączne znaczenie, gdyż sprawa nie dotyczyła osobnych błędów, lecz powtarzalnego sposobu działania naruszającego standardy legalności, apolityczności i odpowiedzialności. Minister podkreślił również, że autonomia uczelni nie oznacza wyłączenia jej spod nadzoru legalności. Uczelnia publiczna korzysta z autonomii wyłącznie w granicach

0: 100 lat Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień tętni artystycznym życiem.
1: Z tej okazji na wystawie zatytułowanej 40 lat Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego cofniemy się do początków działań grupy twórców, pierwszych ich wystaw, działań ówczesnych zarządzających instytucją, no i wspólnie podsumujemy ten niezwykły okres. Przejrzymy archiwalne zdjęcia, unikalne plakaty, katalogi oraz dokumenty. W ten sposób prześledzimy niesamowitą drogę, jaką przeszła ta instytucja.
0: Powiedziała Radio Centrum Agnieszka Woźniak z Wieży Ciśnień. Wernisaż dziś o godzinie 18.30.
2: Warto się wybrać.
0: Na gminny Dzień Dziecka do Nowych Skalmierzyc, który odbędzie się już jutro na terenach zielonych przy stadionie miejsko-gminnym.
3: W imieniu burmistrza Nowych Skalmierzyc Jerzego Łukasza Walczaka zapraszam serdecznie na gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się przy stadionie miejsko-gminnym w Nowych Skalmierzycach. Impreza po raz kolejny będzie połączona z akcją Moto Serce, organizowaną przez skalmierzyckich motocyklistów. Przewidujemy dużo atrakcji, zamki dmuchane, animacje dla dzieci, przelot helikopterem, go-karty i dużo, dużo innych atrakcji.
0: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Dariusz Smułka, kierownik referatu kultury, sportu i promocji gminy Nowe Skalmierzyce. Początek obchodów Dnia Dziecka w samo południe, a będzie to też świetna okazja, by uratować niejedno życie. Podczas imprezy będzie można bowiem oddać krew w popularnym krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: darling.
1: Reklama.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Za 10 minut będzie 15. Tymczasem w powiecie wołomińskim pod Warszawą cały czas trwa akcja gaśnicza prowadzona na 300 już hektarach. Ogniem objętym blisko 100 hektarów i o tym będziemy mówić w wiadomościach, to punktualnie o 15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
7: I gra muzyka. Boy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami nadal jest bardzo słonecznie i ciepło, 22 stopnie na termometrach teraz w Kaliszu i okolicy. Czy będzie jeszcze cieplej? Niekoniecznie. To dziś maksimum, za to wieczorem około 17-18 stopni i wieczór także bardzo pogodny. Warunki biometeo bez wpływu na nasze samopoczucie, a na barometrach dość stabilnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 15.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
4: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały 2 osoby. Tomasz Rochowski.
6: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
4: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty mamy już po godzinie 15. Rod Stewart teraz swoim głosem będzie witać piątek. Co niektórzy witają piątkowe popołudnie i witają też weekend. Ale są tacy, którzy pracują. Trzymamy kciuki za was również i gramy. Baby Jane, a za chwilę sezon. Dawid Podsiadło.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

Joe, End of Beginning, muzycznie na 106.4, piątkowe popołudnie. No tak, pewnie jesteście już w gronie tych, którzy mają wolne. No taką mam nadzieję. No wiem, że są tacy, którzy pracują i jeszcze popracują. Jesteśmy z wami, dla was gramy, będziemy mieli w tej godzinie przynajmniej kilka kawałków, które sprawią, że czas w pracy minie wam zdecydowanie szybciej. Ale pytanie do tych, którzy już mają wolne, jak tam plany weekendowe? Co sobie zaplanowaliście na sobotę i niedzielę? Ja sprawdzam dla was pogodę, żebyście wiedzieli. No i jutro od rana może nie będzie wybitnie rewelacyjnie, ale już po południe ma być słoneczne, niedziela również, więc da się coś z tego uszczknąć wyłącznie dla siebie. 62503-1064, wasz numer telefonu. Czekam na wasze plany, na wasze pomysły. Te najciekawsze zawsze trafiają na antenę. Za kilka minut najważniejsze wiadomości z regionu, a po nich wyjedziemy na drogi południowej Wielkopolski.

0: 15.30 i czas na wiadomości, które ma dla Was Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje motocyklista ranny w wypadku. W tym serwisie powiemy także o dotacjach na ogródki działkowe, a w sporcie trwa biegowe Grand Prix Ziemi Kaliskiej.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zmarł 27-letni motocyklista, który ciężko ranny trafił do szpitala po zdarzeniu drogowym, do którego doszło wczoraj rano w powiecie kaliskim, a dokładnie w Blizanówku. 78-latek kierujący osobową Skodą rozpoczął skręt w lewo na teren posesji. Nie ustąpił tym samym pierwszeństwa jadącemu sprzeciwka 27-letniemu motocykliście. Doszło do zderzenia. Kierowcy Skody odebrano prawo jazdy, będzie odpowiadał przed sądem. Śmierć motocyklisty potwierdza kaliska policja, która jednocześnie apeluje o ostrożność i uwagę na drodze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na naprawę alejek, modernizację infrastruktury, nasadzenia zieleni w miejscach wspólnych. Stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe w Kaliszu otrzymają wsparcie z miasta. To inicjatywa radnych trzeciej drogi w Radzie Miasta Kalisza, którą w czasie wczorajszej sesji poparli wszyscy rajcy.
4: Zgodnie z tą uchwałą zabezpieczamy w budżecie Rady Miasta Kalisza rocznie 250 tysięcy na dotacje.

0: osób.
1: Tam są ludzie, których najczęściej no, nie stać na wyjazdy poza Kalisz, wyjazdy zagraniczne. To miejsce, ten ogród działkowy jest dla nich takim miejscem odpoczynku, relaksu, ale też i aktywności, która szczególnie w wieku i dla osób starszych jest cenna i ważna. To są takie zielone oazy miasta, w których właśnie ci mieszkańcy znajdują ten spokój, o który w dzisiejszych czasach trudno, a im się należy, chociażby z racji z wieku.
0: Dodał Radio Centrum Tomasz Grochowski, radny Trzeciej Drogi. Uchwała przyjęta przez radnych Rady Miasta Kalisza ma każdego roku zabezpieczać w budżecie miasta 250 tysięcy złotych na dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe. To wsparcie mogą otrzymać zaraz po podpisaniu umowy, a nie po realizacji zadania. Taki zapis powstał po konsultacjach z przedstawicielami rodów, którzy zwracali uwagę, że często nie dysponują własnymi środkami umożliwiającymi wykonanie inwestycji i dopiero czekanie na zwrot dotacji. Czas na kolejne wydarzenie w ramach biegowego Grand Prix Ziemi Kaliskiej. Już w tę niedzielę biegacze rywalizować będą w ramach 8. biegu Tribek Kostawiszyn. Tego dnia miejscowe władze zaplanowały również szereg atrakcji dla najmłodszych.
2: Zapisy do biegu trwały do środy. Zgodnie z informacjami udostępnionymi w czwartek na stronie biegu do rywalizacji na 5 km zgłosiło się 51 osób, na 10 km 20 osób, a na 15 km 105 osób. Oficjalne rozpoczęcie imprezy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Starym Kiączynie zaplanowano na 10. Bieg główny rozpocznie się 2 godziny później. W międzyczasie startować będą również uczestnicy biegów młodzieżowych oraz przedszkolaków. Dla najmłodszych tego dnia przewidziano zdecydowanie więcej atrakcji, gdyż w ramach biegu odbędzie się również Gminny Dzień Dziecka. W programie m.in. animacje, dmuchańce czy festiwal kolorów. Początek obchodów Dnia Dziecka o 10.30. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
5: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Za 25 minut będzie godzina 16, pierwsza runda po drogach naszego regionu tego popołudnia. Piątek to jest taki dzień, kiedy ruch jest zdecydowanie większy niż w inne popołudnia w tygodniu i to widać w Kaliszu. Teraz kierowcy zwalniają i to bardzo mocno na Poznańskiej przy dojeździe do Wojska Polskiego, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dość zatłoczona jest także Podmiejska i Stanczukowskiego. Nitka prowadząca od ronda honorowych dawców krwi do ronda Dobrzec bardzo mocno zakorkowana i także w drugą stronę Stańczukowskiego już do ronda Janusza Korczaka i dalej do ronda Dobrzec dość mocno zatłoczona. Trzeba także chwilę postać na krzyżówce Wojska Polskiego oraz Stawiszyńskiej, a zdecydowanie sporo samochodów i dłuższy postój czeka Was na drodze krajowej numer 12 na wysokości Zdun. Tam oczywiście dwunastka cały czas rozkopana i trzeba się uzbroić po pierwsze w dużą porcję cierpliwości, a po drugie może, nie wiem, jakąś świeżą wodę na przykład, coś do zjedzenia, bo to może tam trochę potrwać. Oby nie było aż tak tragicznie. Kalisz Ostrów Wielkopolski, 25 przejezdna, w Czekanowie na światłach 2-3 zmiany i jedziemy dalej. Jeśli chodzi o pozostałe drogi krajowe w regionie, tutaj ruch odbywa się płynnie i bez utrudnień, a w Ostrowie Wielkopolskim zajrzymy jeszcze do centrum miasta na moment. W Ostrowie Raszkowska, tu więcej aut, podobnie jest na ulicy Odolanowskiej, także dość tłoczno nam się zrobiło na Głogowskiej, miejscami Strzelecka i Witosa. To kolejne takie punkty, gdzie aut jest dużo. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
5: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: No i jeszcze zaglądamy na stację paliw. Wiemy już, że będzie kolejna obniżka maksymalnych cen w weekend i w poniedziałek. Litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej o 11 groszy. Jeśli chodzi o 98, 6,63, a olej napędowy potanieje o bagatela aż 3 grosze do 6 zł i 34 groszy.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
6: Reklama.
7: I gra muzyka.

0: zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: No dobrze, poważne tematy, poważne odpowiedzi. Dzisiaj pytamy o miłość, a zaglądamy do przedszkola imienia Krasnala Hałabały w Kaliszu.
2: Co to jest miłość?
3: Miłość to jest, że jakbyś się z kimś ożenił.
4: Kocham kogoś.
5: Żeby się oświadczyć, chcę mocno dać komuś laurkę.
2: No dobra, ale co to znaczy być zakochanym w takim razie?
4: Że ten całuje się i kochają się nawzajem.
5: Kocha to znaczy, że jest się najkochańszym na świecie.
6: Że można dać komuś prezent.
7: Że miłość znaczy, że można się całować i się przytulić.
8: Miłość to znaczy, że kogoś się kocha najbardziej na całym świecie.
3: Że kochamy kogoś na świecie, to jest, że po prostu lubimy kogoś najmocniej i go najmocniej kochamy.
4: Można się z kimś ożenić.
2: No dobra, ale słuchajcie, czy jest ktoś taki, kogo wy kochacie?
3: Ja wszystkich kocham z moich rodziny.
4: Ja kocham Wiktora.
9: Ja kocham swoją mamę.
10: Ja kocham swoją rodzinę.
11: Ja kocham moją mamę i mojego braciszka Ignasia.
12: Ja kocham mamę, moją siostrę, mojego brata, moją babcię i mojego ciotka.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24P.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitur!
9: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Ciepło i słonecznie do końca dnia na południu Wielkopolski, 22 stopnie teraz, wieczorem około 17-18, a w nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Zmienia się pogoda, popołudnie i wieczór jeszcze bardzo pogodne, a w nocy będzie padać i to miejscami dość solidnie. Deszczu potrzeba, byle się wypadało w nocy, a weekend powinien być już całkiem okej, poza sobotnim porankiem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej. Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
6: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
5: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszczu pada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabelle Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
7: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
5: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
8: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
5: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
4: Kursy walut.
2: 3 po 16, a w kantorach średnia cena euro to 4,23, dolar amerykański 3,63, frank szwajcarski 4,65 i jeszcze funt brytyjski 4,88 zł.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie. Zaprasza prezydent miasta Kalisza, Krystian Kinastowski.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
1: Reklama.
9: Radio Centrum.
10: Hey yo, big wave! Wow. Tell them I come.

0: To formacja kombi z życzeniami słodkiego, miłego, dobrego życia, tym bardziej, że weekend już za moment i myślę, że można go sobie fajnie zaplanować, ten weekendowy czas, jeszcze przedwakacyjny, a proszę, za oknami całkiem przyjemnie, całkiem fajnie. Dzisiaj z kolei piątek i w kalendarzu 29 dzień maja mamy między innymi Dzień Działacza Kultury, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy w kulturze działają, my radiowo też w kulturze działamy i gramy dla was. A ponadto mamy Europejski Dzień Sąsiada, obchodzony, jak się okazuje, w ponad 30 krajach europejskich. Cel jest jeden – zadbać o doskonałe sąsiedzkie relacje. No i powiem wam, że chyba nieprzypadkowo taki dzień przypada w piątek.
1: Reklama.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Sofia. 16:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie będzie rewolucji, czyli Straż Miejska bez zmian. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także zaproszenie na spacer śladami kaliskiego artysty, a wsparcie modelarski memoriał.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie będzie rewolucji w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, przynajmniej na razie. Rada Miejska przyjęła wprawdzie uchwałę kierunkową, zobowiązującą prezydent miasta do zajęcia się tematem, ale sam pomysł spotkał się ze sporą krytyką zarówno części rady, jak i prezydent miasta.
4: Temat zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie wywołał przewodniczący rady Jakub Paduch. Kluczowym elementem reformy miałoby być wprowadzenie całodobowego, 7-dniowego systemu pracy dla strażników przez cały rok.
5: Dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim zaczyna się tak naprawdę debata nie tylko jaka ma być Straż Miejska, ale w zasadzie czy ma być Straż Miejska, dlatego że gro mieszkańców słusznie podnosi, że no mimo tych starań funkcjonariuszy jest to służba nieefektywna, która jest niedofinansowana.
4: W Ostrowskiej Straży Miejskiej pracuje 19 funkcjonariuszy, co pozwala dziennie zaledwie na pracę 5-6 strażników w terenie. Roczny koszt tej służby to obecnie około 3 200 000 zł. Aby wprowadzić służbę całodobową, potrzeba by było co najmniej 41 funkcjonariuszy, a to oznaczałoby zwiększenie kosztów do około 6 milionów. Roczne efekty ich pracy przedstawiła prezydent Beata Klimek.
6: 2543 zgłoszeń od mieszkańców, 749 ujawnionych wykroczeń, 36 zabezpieczonych wydarzeń publicznych, 137 nagrań przekazanych policji. Straż zabezpieczała m.in. święta państwowe, wydarzenia sportowe, festyny osiedlowe, wydarzenia kulturalne.
4: Pomysł wprowadzenia całodobowej Straży Miejskiej w Ostrowie krytykował radny Damian Grzeszczyk.
7: Nie rozszerzajmy formacji, nie zwiększajmy im zadań, których i tak nie będą mogli obsłużyć, a doposażmy w to miejsce policję. Projekt oznacza trwały wzrost kosztów bez wykazania realnej potrzeby. Nasze bezpieczeństwo wymaga konkretów, a nie kosztownych eksperymentów.
4: Za uchwałą opowiedziało się 11 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, a nikt nie był przeciw, co oznacza, że temat powróci, ale na razie nie wiadomo kiedy i w jakiej formie. Dla Radia Centrum Jarosław Warda.

0: Błaitczaka Pucharu Polski oraz Europa Star Cup odbędzie się w ten weekend na lotnisku w Michałkowie. Modelarskie zmagania uczczą pamięć zasłużonych osób w tej dyscyplinie sportu.
1: Po raz 18 zawody rozegrane zostaną jako memoriał Henryka Jerzyka dla upamiętnienia prokursora klasy gigant w Polsce. Od kilku lat również jest to memoriał Pawła Itczaka, utytułowanego modelarza Aeroklubu Ostrowskiego. Jak co roku do Michałkowa przyjadą najlepsi zawodnicy z Polski i zagranicy w klasie Europa Star Cup oraz ich piękne modele makiet. Organizatorem wydarzenia jest sekcja modelarska Aeroklubu Ostrowskiego, a zawody rozegrane zostaną w kategoriach F4C, F4H, F4G według regulaminów FIE. W piątek zaplanowano treningi, a zmagania rozpoczną się w sobotę od godziny 10, kiedy to zaplanowano pierwszą i drugą kolejkę lotów. W niedzielę od 9 do 15 zaplanowano trzecią kolejkę lotów, a po niej zakończenie i podsumowanie dwudniowej rywalizacji. Jak zwykle podczas takiej imprezy w Michałkowie będzie co oglądać zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, bo część modeli to wierne repliki prawdziwych samolotów, zarówno tych z I wojny światowej, jak i późniejszych okresów. Kibice wybierający się do Michałkowa powinni kierować się według oznaczeń organizatorów od strony dojazdu od Lewkowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: 16.35 i na drogach spory ruch tego popołudnia, choć warunki dojazdy są całkiem dobre, trzeba przyznać. Kalisz na początek. Kierowcy przede wszystkim zwalniają w mieście na Poznańskiej, miejscami także na Podmiejskiej, na Stanczukowskiego, na Piłsudskiego, a w ścisłym centrum miasta to między innymi jest ulica Fabryczna, Sukiennicza, Kolegialna, 3 Maja, kolejne takie punkty, gdzie jest dość dużo samochodów. 12 wzdłuż Dunach, tam teraz stoicie, tak informują kierowcy. Jeżeli jesteście w okolicy, dajcie znać. Wasz numer telefonu 62503164. Zaglądamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Trochę utrudnień mamy na Placu Bankowym. Tam doszło do kolizji, więc w tej okolicy może nam się korkować, zwłaszcza wjazd na rondo od strony ulicy Kościuszki i od strony ulicy Głogowskiej. Ponadto w Ostrowie więcej aut na Raszkowskiej, na Krotoszyńskiej, także na Grabowskiej oraz na Witosa w okolicach Ronda Krępa. Tutaj zrobiło nam się dość tłoczno. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
6: Tymczasem są tacy, którzy na kolizjach potrafią zarobić. Tyle, że to jest taki zarobek, który będzie trzeba zwrócić. Głośna sprawa od kilku lat była badana przez organy ścigania. No i okazuje się, że jest wyrok. W pewnej sprawie uznano panów za winnych wieloletniego wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych przez celowe doprowadzanie do kolizji drogowych. Ile można wyciągnąć? Okazuje się, że były wypłaty z polis na łączną kwotę blisko 1 300 000 zł.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie, a z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
8: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Za 10 minut 17 są dobre wiadomości z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim, pożar lasu jest już pod kontrolą. Za chwilę także w wiadomościach dobre wieści dla portfela dotyczące inflacji. O tym powiemy o 17.
1: Radio Centrum.

0: Kto by pomyślał, że taki duet nam się przytrafi? Madonna i Sabrina Carpenter. I trzeba przyznać, że im się udało. Bring Your Love. W radiu też na moment duet, bo do mnie dołącza Damian Klimiński.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co tam przy piąteczku?
1: A w porządeczku. Tak tylko rzucę kierowcom informację, bo przed momentem widziałem wchodząc do radia, tuż pod radiem właściwie, czyli to jest Częstochowska, zaraz przy skrzyżowaniu z Kwiatową. Strażacy sypią sorbentem jakaś plamka oleju na asfalcie. Także jeden pas chwilowo zajęty, uważajcie.
0: To dobrze, to piesi też będą bezpieczni.
1: Tak.
0: Przy przechodzeniu przez jezdnię, bo tak się ślizgniesz i może być nieprzyjemnie. Dobrze, a teraz o święcie.
1: Jakie święto?
0: Dzisiaj jest Dzień Sąsiada i to nie byle jaki.
1: Sąsiada,
0: sobie, europejski.
1: Sąsiadki też.
0: Znaczy możesz się... też. Okay. Tak, to świętujesz jak chcesz po prostu.
1: Okej, okay, każdy jak lubi.
0: I czy zależy od tego, co możesz świętować.
1: Okej.
0: Okay. I czy możesz z sąsiadem, czy z sąsiadką. Bo to nie...
1: Zależy, kto tam za ścianą mieszka. Prawda?
0: Jasne, i od wielu kwestii to zależy.
1: No tak, tak, tak, tak. Pozdrawiamy sąsiadów wszystkich wszelakich dzisiaj, słuchajcie.
0: No właśnie, żeby utrzymywać dobre relacje sąsiedzkie, to trzeba... No tak. I ja uważam, że to jest nieprzypadkowe, że w piątek to ten święto jest.
1: No to dzień tak, święta, to się zgadza, bo na przykład wiesz, może do płota podejść taki sąsiad,
0: piątek
1: jeśli
0: może,
1: się dzieje gdzieś poza miastem.
0: W tygodniu nie bardzo, ale w piątek
1: tygodniu, tak.
0: No.
1: Ale na przykład jak jest sytuacja w mieście, no to może przez ścianę zapukać tam
0: może,
1: gdzieś ten sąsiad.
0: Przy piątku. I może przyjść do nas sąsiad i możemy przeświętować to do soboty na przykład.
1: Tak, może się przeciągnąć świętowanie.
0: Jasne.
1: Świętujcie dowoli.
0: Nikt wam nie broni. Gramy dalej, Damian z wami po 17, lista przebojów, top 30. Tak, dużo dobrej, fajnej muzyki. A ja dziękuję. Dzięki, cześć, dobrego weekendu.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia. To mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.
6: Gramy tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: I z taką pogodą to my możemy weekend zaczynać. Bardzo przyjemnie, ciepło i słonecznie. 24 stopnie w tej chwili na termometrach w Kaliszu i to jest na dzisiaj już temperatura maksymalna. Znaczy, że cieplej już nie będzie. Chłodniej nieco w nocy. Do 13-12 stopni temperatura ma spaść i w nocy dopiero nad ranem i rano mają pojawić się opady deszczu. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 17. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dobre wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet. Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
5: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z mazowieckiej komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
6: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
5: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie absorbować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
6: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
5: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
4: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa-Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia miliona złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna półtorej godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
7: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
4: A o ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 17. Damian Kliniński, raz jeszcze cześć, dzień dobry, witam gorąco w to piątkowe już popołudnie. Oskar Cyms na początek.

0: Kultowa linia basu w tym utworze Queen i David Bowie, legendarna współpraca za nami. Na zegarach już 10 minut po godzinie 17 i to już 29 maja, czyli ostatni piątek majowy. Przed nami ostatni weekend maja. No i słuchajcie, czerwiec, jesteśmy coraz bliżej lata, do którego pozostały tylko 22 dni. Dzisiaj Dzień Sąsiada i to Europejski Dzień Sąsiada. Pozdrawiamy. Pozdrawiajcie się również. Kiedyś mówiono, że dobry sąsiad to taki, który nie ma hasła do Wi-Fi. Dzisiaj się to pewnie już zmieniło, internet ogólnodostępny, ale tym bardziej o dobrego sąsiada trzeba dbać. A tym bardziej jak ma na imię na przykład Aleksander, Andrzej, Bogumiła, Magdalena, Maria, Piotr albo Rajmund czy Stefan, bo to są dodatkowo nasi dzisiejsi solenizanci.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
2: Reklama.

0: O dwóch sercach. Phil Collins na antenie Radia Centrum już 19 minut po godzinie 17.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.
0: Wszystko się zgadza. Weekend trwa, muzyka na antenie Radia Centrum również jej nie zabraknie. Dzisiaj także po godzinie 20 najnowsze notowanie listy przebojów Top 30. Poznamy też najnowsze nowości. Nowości na liście i w propozycjach, więc wieczór pełen muzyki. A dzisiaj jeszcze oczywiście też wyjedziemy na drogi, żeby sprawdzić aktualne utrudnienia. To niebawem o godzinie 17.30 po wiadomościach z regionu, także jeśli jesteście świadkami jakichkolwiek drogowych utrudnień, zawsze możecie o tym poinformować innych słuchaczy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: Królowa popu na antenie Radia Centrum, Madonna i True Blue. To już za nami, czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi Kasia Górcewicz. Jest 17:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rektor odwołany, za chwilę szczegóły. W tym serwisie zaprosimy także na wernisaż do Wieży Ciśnień i Dzień Dziecka w Nowych Skalmierzycach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości bez rektora. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało dziś o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta uczelni, której kampus mundurowy mieści się w Kaliskim Szczypiornie przy ulicy Wrocławskiej. Podstawą decyzji ministerstwa ma być rażące i uporczywe naruszenie przepisów prawa.
4: Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, decyzja o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego została podjęta po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu oraz po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Postępowanie zostało wszczęte przez ministra sprawiedliwości w związku z informacjami wskazującymi na możliwość wystąpienia naruszeń prawa w działalności rektora komendanta. Zgodnie z informacją ministerstwa, zgromadzony w sprawie materiał obejmował 3 zasadnicze obszary. Poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjna aktywność polityczna, gdzie w postępowaniu ustalono, że w okresie pełnienia funkcji kierowniczej dr Michał Sopiński prowadził w mediach społecznościowych aktywność o jednoznacznie politycznym, systematycznym i demonstracyjnym charakterze, a także zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej. Zaznacza się również, że każdy z tych obszarów miał istotne znaczenie, jednak rozstrzygające było ich łączne znaczenie, gdyż sprawa nie dotyczyła osobnych błędów, lecz powtarzalnego sposobu działania naruszającego standardy legalności, apolityczności i odpowiedzialności. Minister podkreślił również, że autonomia uczelni nie oznacza wyłączenia jej spod nadzoru legalności. Uczelnia publiczna korzysta z autonomii wyłącznie w granicach prawa. Nie może być ona rozumiana jako uprawnienie do ignorowania ustawowych kompetencji organów nadzorczych, ani do tworzenia obszaru działalności pozostającego poza jakąkolwiek kontrolą. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra sprawiedliwości. Działa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, ale jednocześnie pełni szczególną funkcję w strukturze Służby Więziennej oraz w systemie wymiaru sprawiedliwości. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Kaliska Wieża Ciśnień świętuje wyjątkowy jubileusz. Już od 40 lat Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień tętni artystycznym życiem.
5: Z tej okazji na wystawie zatytułowanej 40 lat Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego cofniemy się do początków działań grupy twórców, pierwszych ich wystaw, działań ówczesnych zarządzających instytucją, no i wspólnie podsumujemy ten niezwykły okres. Przejrzymy archiwalne zdjęcia, unikalne plakaty, katalogi oraz dokumenty. W ten sposób prześledzimy niesamowitą drogę, jaką przeszła ta instytucja.
2: Powiedziała Radio Centrum Agnieszka Woźniak z Wieży Ciśnień. Wernisaż dziś o godzinie 18:30.
6: Warto się wybrać.
2: Nagminny Dzień Dziecka do Nowych Skalmierzyc, który odbędzie się już jutro na terenach zielonych przy Stadionie Miejsko-Gminnym.
7: W imieniu burmistrza Nowych Skalmierzyc Jerzego Łukasza Walczaka zapraszam serdecznie na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się przy Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach. Impreza po raz kolejny będzie połączona z akcją Moto Serce, organizowaną przez skalmierzyckich motocyklistów. Przewidujemy dużo atrakcji, zamki dmuchane, animacje dla dzieci, przelot helikopterem, go-karty i dużo, dużo innych atrakcji.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Dariusz Smułka, kierownik referatu kultury, sportu i promocji gminy Nowe Skalmierzyce. Początek obchodów Dnia Dziecka w samo południe, a będzie to też świetna okazja, by uratować niejedno życie.

0: Trwa, ale ten największy ruch już właściwie za nami, z minuty na minutę na drogach jest spokojniej, ale są oczywiście miejsca, gdzie tych samochodów wciąż sporo, jednak na długo na to pierwsze zielone światło nie powinniście czekać. Więcej aut w okolicach Ronda Ptolemeusza czy Ronda Dobrzec w Kaliszu, większy ruch także na Legionu w Górnośląskiej, w samym centrum miasta, czy na Alei Wojska Polskiego, dojeżdżając chociażby do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską, na Stawiszyńskiej przy dojeździe do Wojska Polskiego, także więcej aut, podobnie na Poznańskiej przy dojeździe do Alei Wojska Polskiego. Jeśli chodzi z kolei o miejsce, gdzie mamy trwające prace drogowe w Kaliszu, przypomnijmy, remont ulicy Sulisławickiej. Mamy także pracę na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza, Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, wykop. Mamy także przebudowę na ulicy Złotej od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Opatówek, tutaj prace remontowe, droga krajowa numer 12, Kalisz Opatówek, rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenie oraz pachołki po obu stronach drogi. Ostrów Wielkopolski, przebudowa na ulicy Klasztornej, także na Leduchowskiego, a także na drodze krajowej numer 36, to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna w Pleszewie, na pracę na podkacie, chociażby na ulicy Kazimierza Wielkiego. A za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Nadchodzi rewolucja dla kierowców. Koniec z bezterminowym prawem jazdy. Dokument trzeba będzie wymienić, ale nowy nie będzie ważny dłużej niż 15 lat. Przy wymianie nie będzie co prawda potrzebne dodatkowe badanie lekarskie, ale na przykład będzie to trochę kosztować. 100 zł. Do tego nowe zdjęcie i wymiana tego zdjęcia, dodatkowo oczywiście załatwienie urzędowych formalności. Pierwsi kierowcy z bezterminowym już tylko z nazwy prawem jazdy będą musieli zgłosić się do wymiany za 1,5 roku, a szczegóły cały czas są jeszcze dopracowywane przez ministerstwo.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Dla kierowców w tej chwili już David Guetta i Flames za 24 minuty 18.

0: Gra Muzyka.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

0: bardzo zacięty pojedynek na Rolandzie Garrosie. W tej chwili duże doświadczenie i wielokrotne mistrzostwo, czyli Novak Djokovic mierzy się z młodym, bardzo młodym, ale też szalenie ambitnym i niesamowicie zdolnym tenisowym odkryciem z Brazylii. Fonseca kontra Djokovic. W tej chwili to Djokovic prowadzi zdecydowanie. Pierwszy set wygrał 6-4, tak samo drugi, no ale w trzecim na prowadzenie w tej chwili po pierwszym gemie wysuwa się Fonseca 1-0. Prowadzi, ale to jest jego serw, więc za chwilę oczywiście sytuacja może się zmienić ponownie na korzyść Nowaka Djokovicza, który no, jest faworytem tego spotkania. Faworytem nie była Maja Chwalińska, a przeszła dalej Iga Świątek. No dzisiaj była faworytką i faktycznie wygrała z Magdą Linet 2-0, czyli dwie Polki nadal będziemy oglądać na Rolandzie Garrosie. Bardzo przyjemna perspektywa, prawda? Tym bardziej, że no, mamy aż dwie dziewczyny w tym momencie. Maja Chwalińska jest naprawdę dużym zaskoczeniem, jeśli chodzi o tegoroczny wielki szlem w Paryżu. Do tematów nie tylko sportowych wrócimy za kilka chwil, bo o godzinie 18 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. W świecie prezydent Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. O to już go nie pytajcie. O tym także posłuchamy niebawem, już za kilka chwil.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Trzydziesty trzeci Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
7: Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
8: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
1: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
9: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
0: Reklama.
10: Gramy tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Jutro w ciągu dnia na termometrach maksymalnie do 22 stopni, po południu pogodnie, słonecznie, ale do południa i także nad ranem, wczesnym porankiem możemy spodziewać się opadów deszczu. Nad ranem mogą być to momentami i lokalnie nawet dość solidne opady. Do tego słaby wiatr powieje z zachodu. O ile te opady nas przez ten wiatr nie ominą, to faktycznie mogą się pojawić. A wiatr słaby i umiarkowany po południu przybierze na sile, wiejąc do 26 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 18.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Z ogniem i czasem walczą strażacy gaszący pożar pod Warszawą. Mamy komentarze do decyzji prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Weekend za złotówkę w pociągach w Małopolsce to z okazji Dnia Dziecka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się z każdą godziną pogarszać. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
5: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
4: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. W szkole w Międzylesiu trwa dla nich wielkie gotowanie, mówi szkolna pedagog Alicja Kowalska.
6: Żurek, była pomidorowa, ale nie poszła, żurek idzie najlepiej. Kanapki, baton energetyczny, coś co wspomaga, że tak powiem, panów, żeby mieli więcej siły.
4: Pożar w okolicy Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Jak słyszymy, w grę może wchodzić zarówno susza, jak i celowe podpalenie. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Załańskiemu order Orła Białego, który przyznał prezydent Andrzej Duda. To po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Polscy politycy od lewa do prawa krytykują decyzję Załańskiego. Różnią się jednak w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis.
7: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii, uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną.
4: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz patrzy na to przez pryzmat aktualnych polskich interesów.
8: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
4: Decyzji prezydenta na razie nie chce oceniać szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
9: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
4: Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek kapituły orderów oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły. Prezydent USA Donald Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. Na dziś zwołał spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć tam ostateczną decyzję w sprawie oczekiwanego porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Pociągi i autobusy regionalne za jedyną złotówkę to promocja w ten weekend dla dzieci i młodzieży w Małopolsce. O promocji na Dzień Dziecka mówi Magdalena Opyt z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
10: W pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
4: Po Małopolsce taniej będzie można też podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7 czerwca. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin.
11: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Takiego meczu na francuskich kortach nie było nigdy. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open w dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2-6-4. Pokonanie poznanianki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu Świątek była zadowolona z kilku elementów.
12: Głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, no trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
11: O ćwierćfinał Świątek powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk, ten mecz w niedzielę. Co ciekawe, Ukrainka trenowana przez Polkę Sandrę Zaniewską w tym roku na Mączce nie przegrała jeszcze żadnego meczu. A w innym ciekawym pojedynku rozstawiona z numerem 18 rumuńska tenisistka Sorana Cristea wygrała z Argentynką Solaną Sierrą 6-0-6-0. Co ciekawe, Argentynka wcześniej odprawiła takie gwiazdy jak Emma Raducanu czy Jasmine Paolini. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłorocznych mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Turniej w Estonii odbędzie się w pierwszym tygodniu maja. Decyzja zapadła podczas trwającego w Curychu Kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Stawką turnieju będzie awans do elity. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa oraz Estonia. Dwa pierwsze zespoły spadły wcześniej z elity. Estończycy awansowali za to z niższej dywizji. Lider klasyfikacji generalnej samochodowych Mistrzostw Świata WRC Elfyn Evans prowadzi po pierwszym dniu rajdu Japonii 7. rundy tegorocznego cyklu. Brytyjczyk ma ponad 15 sekund przewagi nad Szwedem Oliwierem Solbergiem, od którego o 1,5 sekundy wolniejszy był 9-krotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier, a to właśnie on zwyciężył przed rokiem. Kierowcy w rajdzie Japonii do rywalizacji wrócą jutro, a przed nimi aż 8 OS-ów.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Piątkowe popołudnie z Radiem Centrum trwa. W najlepsze Sigala w głośnikach. Sweet Loving. Gramy głośno, gramy radośnie, bo to już w końcu weekend rozpoczęty na dobre. W kolejce propozycje od Sydneya, Polaka i PZ-a o tym, co można robić z dziewczyną. Zaśpiewają, będzie też Katy Perry i Diana King. Zostańcie z nami.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
8: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy łączy siły o współpracy podpisanej przez kaliskie WSK. Będziemy mówić niebawem, już o godzinie 18.30. Zdradzimy także, gdzie można wybrać się w nadchodzący weekend na bardzo przyjemny, ale przy okazji szalenie interesujący spacer.
2: Reklama.
3: A, jak przyjemnie w nowym

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata. Reklama.
4: Radio Centrum.

0: 18.30 na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz już Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Współpraca, która może zaowocować produkcją. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o przyrodniczym spacerze w Rusowie, a w sporcie zabrakło punktu do podium.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce. Prezes WSK PZL Kalisz Krzysztof Nosal podkreślił Radiu Centrum, że rozmowy dotyczą przede wszystkim produkcji silników do platform lądowych, od ciężarówek wojskowych po transportery opancerzone, zarówno kołowe, jak i gąsienicowe.
3: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No, wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma bowiem wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
3: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PZG w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na czwartą rusowską ekskursję przyrodniczą do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie, która odbędzie się już jutro o 11.
4: Spacer poprowadzi Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Podczas spaceru będzie można zobaczyć rusowską faunę i florę w wiosennej odsłonie. Po spacerze serdecznie zapraszamy na podsumowanie przy kawie i herbacie. Wizyta w dworku to także świetna okazja, by zobaczyć w spichlerzu wystawę czasową Świat Starych Zabawek.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kołodziej z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Udział w wydarzeniu w cenie biletu wstępu do dworku. Było blisko wyścigu barażowego o trzecie miejsce, ale zabrakło jednego punktu. Mowa o występie Pawła Sitka w finale brązowego kasku, który wczoraj rozegrano w Grudziądzu. Ostatecznie Sitek był szósty, a 16-letni debiutant z Sterzet Ostrowia Nikodem Łuczak 13.
5: Paweł Sitek pechowo rozpoczął zawody, bo przewrócił się w pierwszym wirażu. Sędzia uznał, że choć było ciasno, to jednak żaden z rywali nie przyczynił się do upadku żużlowca Sterzet Ostrowi i wykluczył go z powtórki. Później pewnie wygrał, a w trzeciej serii jechał na trzecim miejscu, ale błąd na wyjściu z ostatniego wirażu sprawił, że stracił punkt. Jak się później okazało, na wagę barażu o miejsce na podium. W czwartej serii niespełna 18-letni żużlowiec pokonał faworytów Maksymiliana Pawełczaka i Bartosza Bańbora. Wygrał również ostatni swój bieg i zakończył zmagania z 9 punktami na 6 miejscu. Punkt więcej i walczył był o trzecią lokatę na podium, którą sensacyjnie zajął Igor Kordun ze Stali Gorzów. Wygrał reprezentant gospodarzy Kevin Małkiewicz, który w wyścigu dodatkowym o pierwsze miejsce pokonał Maksymiliana Pawełczaka. Cenne doświadczenie zebrał najmłodszy w gronie finalistów 16-letni Nikodem Łuczak z Sterzet Ostrowi, który po dobrych startach potracił nieco punktów na dystansie i ostatecznie został sklasyfikowany na 13 miejscu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 19.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Na Rolandzie Garrosie wydłuża się spotkanie Dżokowicza z młodziutkim i szalenie uzdolnionym Brazylijczykiem. Fonseca wygrał bowiem trzeciego seta 6-3. Poprzednie dwa, przypomnijmy, wygrane przez Dżokowicza. Jeden z ciekawszych z pewnością meczów podczas tegorocznego wielkiego szlemu w Paryżu. A co w głośnikach? Teraz już zespół Kombi, jak pierwszy raz.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Strażacy wciąż na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim. To pod Warszawą. Cały czas pojawiają się nowe zarzewia ognia. Do tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
2: Reklama.

mamy weekend i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Nad ranem możemy spodziewać się opadów deszczu, ale później w ciągu dnia już zdecydowanie więcej słońca. Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie do 22 stopni. Powieje także umiarkowany wiatr z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pożar lasu pod Warszawą może wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Po ataku rosyjskiego drona Polska wyraziła solidarność z Rumunią. Stoły zastawione chłodnikiem. Wilno przyciąga w ten weekend turystów w nietypowy sposób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż są na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pojawiają się tam nowe zarzewia ognia, a lekarze przyznają, że ulatniający się dym może spowodować u mieszkańców poważne konsekwencje zdrowotne.
4: Najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczące oddech, już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc.
3: Mówi lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi, dr Tomasz Karauta.
4: Ból w klatce piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych, ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji układu sercowo-naczyniowego.
3: W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 800 strażaków. Ponadto w akcji biorą udział także policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z dzisiejszym atakiem rosyjskiego drona. Wysłany przez Moskwę bezzałogowiec przekroczył rano rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonego około 20 km od granicy z Ukrainą. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus.
5: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w myśliwce F-16 z bazy w Peteszt. Mimo że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
3: W odpowiedzi na uderzenie drona rumuńskie władze nakazały rosyjskiemu konsulowi w mieście Konstanca opuszczenie kraju. To może być jedna z najtrudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnię od października trafi rocznik z wyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Mynaczyk.
6: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
7: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
6: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter z projektami i współpracą z branżą.
3: Rejestracja na UJ-cie rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu. Całe miasto w kolorze różowym. W Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika Pink Soup Fest. Na początek Pink Break, czyli różowa przerwa na lunch, podczas której mieszkańcy i turyści zostali zaproszeni na litewską chłodzącą zupę na bazie botwiny. W powszechną akcję włączyły się litewskie restauracje i kawiarnie. Chłodnik serwowano dziś w miejscach pracy, ale także na zewnątrz, bo stoły z litewskim chłodnikiem ustawione dziś były wzdłuż niektórych wileńskich ulic, a nawet w Wileńskim Dworcu Kolejowym.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, złożyli dziś wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzję w tym zakresie podejmie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magdalinetti i Ukrainka Julia Starodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuskie Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Zarówno Polka, jak i Ukrainka pożegnały się z turniejem singlowym. Obie przegrały dziś w dwóch setach. Linet z Igą Świątek, a Starodubcewa z Chinką Xi Hua. Kajakarze górscy zaczęli starty w Pucharze Świata. W słoweńskiej Lublianie świetnie spisał się Michał Pasiut. W kategorii K1 był drugi. Bez sukcesów za to nasze panie, wszystkie Polki, w tym wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska, odpadły w kwalifikacjach. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów, jeden z tych klubów, zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Sportowo to zupełnie dwa różne projekty. Wieczysta to pieniądze i głośne nazwiska. Chrobry to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Awans do finału baraży wywalczyli w Bólach. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
10: Grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
9: Chrobry po dogrywce wyeliminował ŁKS Łódź. Cieszy się trener Łukasz Becella.
11: Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia.
9: Oba kluby nie tylko nigdy nie grały w Ekstraklasie, ale nawet nie mają stadionów, żeby w niej zagrać. Wieczysta, jeśli awansuje, będzie grać na obiekcie Wisły Kraków, a Chrobry Głogów Zagłębia Lubin.
8: To była relacja Michała Waszkiewicza, a finał baraży o Ekstraklasę w niedzielę o 20:45.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 7 minut już teraz po godzinie 19:00. My gramy dalej, jako że weekend już na dobre rozpoczęty, to proszę bardzo, wchodzimy w ten weekend z takimi rytmami. Danza Kuduro w głośnikach. Będzie też w kolejce Jam, czy chociażby Pink. Zostańcie z nami, a już za godzinę po 20:00 startujemy z najnowszym notowaniem listy przebojów Top 30.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: What About Us pytała Pink, 21 minut po godzinie 19.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A już o 19.30 kolejna porcja informacji z Polski i z naszego regionu. Przede wszystkim posłuchamy o pleszewiankach odznaczonych wyjątkowym odznaczeniem. Szczegóły już za moment. Karol G, tymczasem w głośnikach Phil w kolejce.

0: 19.30 na zegarach. Teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje 19-latek. Tragiczny finał wypadku. Chcą wygaszenia mandatu radnej, zdecyduje wojewoda. W tym serwisie także o odznaczeniach dla pleszewianek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje 19-letni kierowca, który uległ dziś rano wypadkowi w powiecie kaliskim.
4: Kilka minut po godzinie 10:00 Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze powiatowej w miejscowości Zbierska Kolonia w podkaliskiej gminie Stawiszy. Na miejscu zdarzenia ratownicy potwierdzili, iż doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
2: Powiedział Radio Centrum Jakub Pietrzak, rzecznik Kaliskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce dyżurny straży skierował łącznie 4 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Radni klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza chcą wygaszenia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej z Koalicji Kaliskiej. Wniosek w tej sprawie 19 maja skierowali do wojewody wielkopolskiej. Zdaniem samorządowców współpraca radnej z kaliskimi liniami autobusowymi, za którą rocznie pobiera 250 tysięcy złotych, może naruszać przepisy antykorupcyjne.
5: Jej umowa o nazwie zlecenia zawiera wszystkie elementy kontraktu menadżerskiego, łącznie z wynagrodzeniem nie kwotowym, tylko wskaźnikowym. Wszystkie elementy tej umowy wskazują jednoznacznie na jej kierownicze, menadżerskie zaangażowanie. Dzisiaj był pierwszy raz pani radna Skrzypczyńska raczyła wyłączyć się z głosowania na trwałą sprawie KLA. Wszystkie inne uchwały, w tym wielomilionowe dotacje w formie refundacji głosowała, a w tych milionach przekazywanych na KLA ćwierć miliona idzie do jej portfela jako uposażenie.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, radny klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Podczas czwartkowej sesji radny Dariusz Grodziński w imieniu swojego klubu złożył także wniosek o informacje dotyczące aktywności kaliskiego adwokata Michała Gajdy, jego zakresu obowiązków i pobieranego za nie wynagrodzenia z miejskiej spółki Kaliskie Linie Autobusowe, a także z Urzędu Miasta Kalisza oraz z innych miejskich podmiotów. Radni Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że ten prowadzi wraz z radną Karoliną Skrzypczyńską kancelarię adwokacką.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Podczas tegorocznej gali powiatu pleszewskiego dwie wyjątkowe pleszewianki otrzymały najwyższe powiatowe odznaczenie – nagrodę starosty pleszewskiego imienia Artura Szenica. Wyróżnienia trafiły do menadżerki ochrony zdrowia i dyrektorki dróg powiatowych.
6: Statuetkę z wizerunkiem Artura Szenica, pierwszego starosty po odzyskaniu niepodległości, otrzymała Adela Grala-Kałużna, lekarka z tytułem doktora nauk medycznych, wybitna menedżer ochrony zdrowia, a także pierwsza prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego. Doceniono ją za ogromny wkład w rozwój ochrony zdrowia w powiecie pleszewskim, za działalność społeczną, ale też wieloletnią aktywność w samorządzie. Dzięki jej pracy Pleszewska Służba Zdrowia stała się przykładem nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Nagrodę imienia Artura Szenica wręczono na gali także Halinie Meller, magister inżynier budownictwa, która przez 25 lat kierowała zarządem dróg powiatowych w Pleszewie. Uhonorowano ją za wybitne zasługi w rozwoju infrastruktury drogowej powiatu pleszewskiego w latach 1999-2024. Jej działalność miała ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i jakości lokalnej dróg. Nagrody wręczał paniom starosta pleszewski Maciej Wasielewski, który też został wyróżniony odznaką honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odebrał ją z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 20.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na dzień edukacyjny do uniwersytetu, na Uniwersytet Kaliski, to już niebawem, to już w najbliższą niedzielę 31 maja i tutaj przed nami wydarzenie bardzo ważne, bo podczas niego będzie można skorzystać z wykładów, porad ekspertów, bezpłatnych badań. Czekają na Was porady i profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych. Wszystko podczas wydarzenia pod nazwą Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia. W jaki sposób rozpoznać kryzys emocjonalny? Czym objawia się zawał serca? Czym udar mózgu? Jakie są różnice między cukrzycą typu pierwszego, drugiego? Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak na co dzień o siebie dbać? To tylko kilka tematów Dnia Edukacji Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia. Wszystko to dziać się będzie już niebawem, już w najbliższą niedzielę od godziny 11. Pełen repertuar, harmonogram właściwie i program tego, co będzie się działo i zajęcia, w których można uczestniczyć, sprawdzicie na naszej radiowej stronie. To już niebawem, to już w najbliższą niedzielę. Artykuł pod hasłem Dzień Zdrowia.
0: www.rc.fm.
1: A w głośnikach już teraz Ed Sheeran za 11 minut 20.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 22 stopni. Po południu sporo słońca i umiarkowany wiatr wiejący z północnego zachodu. Poranek jutrzejszy jednak już tak pewny nie jest, jeśli chodzi o pogodę, bo nad ranem i rano mogą pojawiać się słabe opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: To było najpewniej podpalenie, tak służby mówią o pożarze lasu pod Warszawą. Burzowa noc w kraju, ale nie wszędzie są wydane alerty. Jest pierwszy ozdrowieniec z zakażenia wirusem eboli. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od wczoraj pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie. W ocenie strażaków ogień, który dotychczas objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów, na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie poinformował, że ogień wybuchł wczoraj po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
5: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany.
4: Obecnie pożar zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów i żołnierzy WOT. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest odcinek drogi krajowej 50 na północ od Stanisławowa. A przed nami noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa lubuskiego, większości dolnośląskiego i kilku zachodnich powiatów wielkopolskich. Oprócz burz możliwe są tam ulewy.

0: i silny wiatr. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep wirusa objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się około 10 dni od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO od spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
1: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
0: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Iga Świątek jako pierwsza z naszych tenisistek zapewniła sobie dziś awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa kosztem innej z Polek Magdy Linet. Ale by awansować w niedzielę do ćwierćfinału, nasza rakieta numer 1 będzie musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo przyjdzie jej się zmierzyć z zawodniczką, która jest w wyśmienitej formie. O czym więcej teraz z Paryża, Przemysław Pozowski.
2: Iga Świątek z Magdą Linet na korcie spędziła godzinę i 25 minut. Wygrała 6-4, 6-4, a w niedzielę czeka ją naprawdę poważna przeszkoda. Marta Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, do tego wygrała także turniej w Madrycie, ale mimo to pytana, czy czuje się faworytką, odpowiada tak.
3: Ja mam
2: zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałem z Igą w Cincinnati i przegrałem ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort, tym razem czuję się inaczej, ale nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałem z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
3: Even if I win one set in the next match, I'm going to be very happy, you know. That's how I look at it and, you know, I'm excited for this match.
2: Tyle Ukrainka przed meczem z Igą Świątek, to spotkanie w niedzielę, a jutro o godzinie 11 na korcie Simone Mathieu mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
0: A mecz Mai Chwalińskiej, podobnie jak niedzielny Świątek, pokaże Eurosport.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: A teraz
4: lista przebojów Top 30.
6: Minuty po godzinie 20, a więc czas zaczynać. 1525 notowanie listy przebojów Radia Centrum, czyli listy top 30. Zanim 30 utworów najlepszych obecnie waszym zdaniem, no to czas na propozycje. Tych propozycji mamy dzisiaj sporo, a wśród propozycji 3 zupełne nowości. Pierwszy z utworów to utwór pod tytułem Tańczę i to jest, uwaga, uwaga, już drugi singiel promujący tegoroczną trasę koncertową męskiego grania. Pierwszym, przypomnijmy, był utwór pod tytułem Nareszcie. No i to pierwszy przypadek w historii festiwalu, kiedy w jednym roku wydano aż 2 hymny. Śpiewa Vito Bambino, Igor Herbut oraz Zalia. No i do tego mamy jeszcze oficjalny klip wyreżyserowany przez samego Vito, a wzięło w nim udział 50 fanów męskiego grania wyłonionych w specjalnym castingu. Na nowość brzmi tak.
4: A teraz propozycja.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I proszę, jak jeszcze zarapował na koniec, bardzo przyjemnie. 8 minut po godzinie 20, a teraz zostawiamy na moment polską muzykę i skaczemy na wyspy, gdzie w międzyczasie odbyła się gala Brit Award, rozdano najważniejsze brytyjskie nagrody muzyczne, a piosenką roku okazała się piosenka, która spędziła aż 13 tygodni na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Piosenka pod tytułem Rain Me In w wykonaniu Sama Fendera, jednego z najważniejszych głosów współczesnego brytyjskiego rocka, oraz Olivii Dean, czyli wschodzącej gwiazdy nowej fali brytyjskiego soulu i neo-soulu. Jak ten utwór sprawdzi się na polskich listach przebojów i na liście przebojów Radia Centrum Top 30, to już wy ocenicie.

0: finansowanie na www.rcfm.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
3: A przed nami w nowościach, jeśli chodzi o propozycji, kolejna zdolna i młoda Brytyjka, Lola Young, z utworem From Down Here. I to jest także artystka już wielokrotnie nagradzana, doceniana, czy na Brit Award, czy na Grammy. Została także odznaczona statuetką w kategorii Best Pop Solo Performance za utwór Messy, który pewnie doskonale wiele osób z Was pamięta, bo to też był absolutny przebój. Także na naszej liście przebojów wielokrotnie numer 1 na top 30. A jak będzie z jej najnowszym singlem pod takim właśnie tytułem From Down Here? No to się okaże. Póki co wielka niewiadoma. Lola Young w głośnikach.

A teraz już tytuł, który pozostanie z nami na długo, bo to w końcu oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026, Shakira i Burna Boy, z piosenką o tytule trochę jak mój kot koło lodówki, czyli Daj, Daj, można zrobić głośniej. No, szkoda, że nas na tym mundialu jednak nie będzie, ale posłuchać można.

0: wiedzieć gdzie.
1: Halo Houston, czyli refren, który wpada w pamięć, trzeba przyznać. No i młody, szalenie zdolny Jasiek Piwowarczyk, 27-letni wokalista z Krakowa, debiutant ze swoim debiutanckim solowym singlem Za nami, zwycięzca programu The Voice of Poland. Dobrze, to był debiutant, a teraz starzy wyjadacze. Jeśli można tak o nich powiedzieć, chyba można i się nie obrażą, bo to w końcu jeden z najbardziej długowiecznych zespołów w historii rocka, jak widać. Rock and roll faktycznie konserwuje, po nich to widać. The Rolling Stones przed nami z piosenką In the Stars. No i trzeba też dodać, że ten utwór zapowiada już, uwaga, 25. najnowszy album studyjny zespołu. Premierę zaplanowano na 10 lipca.

Goście, którzy nie znają słowa emerytura. The Rolling Stones za nami, wciąż pełni energii. 29 minut teraz po godzinie 20. Propozycje do listy przebojów Top 30 trwają. A teraz jedno z takich tu, które zostaną wam długo w głowie. Proszę bardzo. O, i już wybrzmiewa. Słyszałem ten utwór dzisiaj i faktycznie ten utwór w głowie mi pozostał na jakiś czas. Bo to David Guetta jakiś czas temu wydał pakiet remiksów, w tym ten remiks Milki, Just the Way You Are.

The Way You Are. David Guetta, Milki. Buja, buja ten utwór. Szalenie, jak na Titanicu. Za 28 minut będzie godzina 21. Teraz już Polka o zagranicznie brzmiącym pseudonimie Daria Marx. Miała już przeboje po angielsku, teraz po polsku. Dotknij!

Szalenie zdolny i szalenie też płodny polski artysta za nami, czyli Mrozu. Można powiedzieć, że jest płodny jak influencer na TikToku. On całe szczęście nie nagrywa głupich filmików, tylko on tworzy kolejne albumy. Ten utwór, który przed momentem słyszeliśmy, to już zwiastun jego siódmego albumu Nie ma miejsca jak dom. A przed nami utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Młoda, zaledwie 20-letnia Brytyjka Sienna Spiro i Material Lover.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
4: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką

za szalone połączenie. I... Proszę bardzo, panie same się przedstawiają. No i wszystko jasne. Skoro w Polsce mieliśmy taki egzotyczny duet jak Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel, to dlaczego by za wielką wodą nie połączyć tej niekwestionowanej królowej popu Madonny z niekwestionowaną gwiazdą młodego pokolenia, czyli Sabriną Carpenter. I fantastycznie to połączenie zadziałało, bo dzięki temu mamy taki przebój jak ten przed momentem Bring Your Love. A teraz polska artystka. Ja tak sobie pomyślałem, że śmiało moglibyśmy ją nazwać taką szarą eminencją polskiego popu, bo ona przez lata tworzyła przeboje, wielkie przeboje dla znanych polskich artystek, dla Dody, Steczkowskiej i długo by wymieniać, ale teraz solowo możemy ją poznać. Marisa z piosenką Odkochaj.

Panowie Kuba i Kuba, proszę się nie przejmować. Lato tak szybko nie wystygnie, jeszcze na dobre się nie zaczęło. To piosenka Stygnie Lato, Kuba i Kuba, zespół ze Szczecinka, który zadebiutował bardzo mocno i oczywiście dzięki jednemu z programów, finału w programie Must Be The Music. Między innymi tę ogromną popularność temu zespołowi przyniósł. A co przed nami? Teraz już Igo, to nie koniec, jako kolejna z propozycji do naszej radiowej listy przebojów Top 30.

0: Vixen teraz już i Tap z piosenką Anusz. Vixen już wylansował jeden przebój, nie rozumił. Teraz czas na kolejny, czy okaże się równie dużym hitem?
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: stracony czas. Vixen i znany polski twórca Tap za nami, Anusz. A co przed nami? Przed nami już lista właściwa, czyli 30 waszym zdaniem najlepszych obecnie utworów i do nich przejdziemy już po godzinie 21. Poprzednią godzinę od 20 spędziliśmy na propozycjach, na tych wszystkich propozycjach do naszej radiowej listy przebojów. Przypomnę, że wśród nich pojawiły się absolutnie trzy nowości. Tańczę od męskiej grania Rain in Me, Sam Fender i Olivia Dean, a także From Down Here od Loli Young. Poza tym inne, na które będziecie mogli głosować na rc.fm w zakładce Lista Przebojów. Teraz sprawdźmy prognozę pogody, informacje z Polski i ze świata, a później startujemy od miejsca 30. To już po wiadomościach.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
0: Jutro maksymalnie do 22 stopni. Po południu już więcej słońca, ale rano jeszcze ta pogoda może być dość niepewna. Będą chmury, nad ranem także możliwe opady deszczu. Rano również takie przelotne opady mają się pojawiać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
0: 21.
3: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trwają poszukiwania mężczyzny, który napadł na 12-latka w Krakowie. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Konwojenci zgubili 1 000 000 złotych. Znalazca się znalazł i usłyszał zarzut. Agnieszka Trojanowska-Bis. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 10-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wczoraj zaatakował 12-letniego ucznia wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
5: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
4: W poszukiwaniach w Krakowie bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i operacyjnych w cywilu. Blisko 1000 strażaków bierze udział w akcji gaśniczej w lasach na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Na miejsce wciąż docierają nowi strażacy, którzy będą zmieniać ekipy pracujące w terenie już od ponad doby. O możliwych prognozach rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta PSP Sławomir Sierpatowski.
6: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
4: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów państwowych i prywatnych, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
7: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
4: Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. Na tym SOR-ze można popijać kawę na luzie. Lekarz ze szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył grę w SOR. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego, który diagnozuje pacjentów, zleca badania, na przykład tomografię lub USG i dalej decyduje o leczeniu. Choroby są realne, zachęca.

0: A do gry lekarz Marek Bonczar.
1: W naszej grze staramy się, żeby ten spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, zawał mięśnia sercowego, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
0: Gra jest zaawansowana i powstała z myślą o studentach, stażystach, a nawet doświadczonych lekarzach. Jednak każdy może spróbować swoich sił, bo symulator SOR jest ogólnodostępny online. Rozmowy na szczycie. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwołuje jeszcze na dziś spotkanie w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Po niemal nieprawdopodobnej sytuacji zgubienia miliona złotych przez konwojentów, mężczyzna, który pieniądze znalazł, usłyszał zarzut przywłaszczenia całej kwoty. To 51-letni mieszkaniec Zgorzeleckiego. Nieszczęśliwemu znalazcy grozi teraz rok więzienia. Według śledczych miał znaleźć pieniądze, które zagubione zostały podczas transportu. Do tej pory nie odzyskano gotówki. Do zdarzenia doszło w połowie maja w Zgorzelcu na ulicy Łużyckiej. To wówczas z samochodu służącego do przewozu gotówki miał wypaść worek z pieniędzmi, po czym, w co trudno niemal uwierzyć, konwojenci się nie zorientowali.
2: A teraz lista przebojów Top 30.
3: Zaczynamy już notowanie 1525 listy przebojów Radia Centrum Top 30. W minionej godzinie poznaliśmy propozycję, a teraz już czas przejść do właściwej 30, a na miejscu 30 od razu czeka na nas niespodzianka.
2: Nowość.
3: Po raz pierwszy na liście Top 30 utwór pod tytułem Kolory lata od Cleo. No tak, do lata wiele czasu już nie pozostało, więc twórcy trudzą się i starają, żeby ich piosenka w tym czasie stała się wakacyjnym przebojem i hitem lata. Czy tak będzie z tym utworem? No, na razie na liście się pojawia, póki co na samym dole, ale już obecna jest. Cleo, Kolory lata.

Igo i Bruce, już 35 tygodni na liście Top 30. Dzisiaj miejsce 29 i to jest spadek z miejsca 22. A co przed nami? Przed nami kolejny utwór, który po raz pierwszy na liście przebojów Radia Centrum się znajduje. Miejsce 28, a na nim 7-osobowy południowo-koreański boys band, który absolutnie zrewolucjonizował rynek muzyczny, stał się absolutnym globalnym wręcz fenomenem kultury pop oraz najważniejszym zespołem w historii K-popu. Utwór Swim zyskał miano rekordowego, ponieważ zdobył ekspresowe 500 milionów odtworzeń na Spotify. Dodatkowo utwór zadebiutował bezpośrednio na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, stając się 7 numerem 1 zespołu na tej największej, najważniejszej amerykańskiej liście przebojów. Nowości.

szalenie żywiołowy, taneczny klimat przypomina i przywraca wspomnienia takiego przeboju jak Waka Waka troszeczkę, prawda? Przyznacie chyba rację. Shakira za nami, na miejscu 27 spadek o jedno oczko, a przed nami 26 miejsce i tu spadek z miejsca 21. Super Power od Edyty Górniak. Do jak na panią Górniak, to produkcja mocno nietypowa, trzeba przyznać. Nowoczesna, klubowa produkcja. Nie każdemu to pasuje. Zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że to utwór zbyt nowoczesny jak na Edytę Górniak i trochę nawet jest to marnowanie potencjału wokalnego. Co o tym sądzicie? To już oddacie w głosach.

Kolejna z jaskółek zwiastujących najnowszą płytę Dawida Kwiatkowskiego. Za nami 25. pozycja, awans 29. Czy wie? Takie pytanie Dawid zadaje. A przed nami już teraz bracia Kacperczyk i Vito Bambino. Mam talent. To utwór, który był wysoko 16. miejsce, ale spadek znaczny, bo dzisiaj na miejscu 24.

26 minut po 21, a w głośnikach teraz już miejsce 23 i to jest awans 28 i to jest artysta trochę zaskakujący, no bo utwór o nieco takim alternatywnym, niszowym klimacie retro, a jednak trafiający do masowego odbiorcy. Trochę niecodzienne zjawisko, taki można powiedzieć alternatywny hit dla nas. I takie rzeczy dla nas tworzy młodzieniec USA, czyli Summer 20 to 20.

Teraz już Pszona. Pszonę poznaliśmy za sprawą singla pod tytułem Zły. No a teraz z fanką, tak się nazywa też autorka, wokalistka, która z nim w tym projekcie uczestniczy. Przedstawiają kolejny singiel pod tytułem Pamiętaj. I to jest nowość na naszej radiowej liście przebojów. Miejsce 22 po raz pierwszy w top 30.

Za 24 minuty godzina 22, a w tej chwili notowanie listy przebojów trwa w najlepsze. Za nami Cry, Charlie Puth i Kennedy, a to było miejsce 21 po awansie z 25. Kolejna pozycja, miejsce 20, to także jest awans z miejsca 24. Lepiej już było od Krzysztofa Zalewskiego.

Lepiej już było. No na naszej radiowej liście przebojów faktycznie lepiej już było, bo było i miejsce 17, ale jest lepiej niż przed tygodniem, bo 20 od Krzysztofa Zalewskiego. No i cóż, pierwsza dziesiątka za nami, przechodzimy do miejsca 19 i tu jest spadek z miejsca 17, utwór, który trochę już z nami jest, był najwyżej na miejscu drugim, no ale w ramach ciekawostki zdradzę też, że ten utwór przez moment także był numerem 1 na oficjalnej liście najpopularniejszych piosenek w polskich stacjach radiowych, a chodzi o piosenkę pod tytułem Komu miałabym powiedzieć, to Bledka, dziś miejsce 19.

teraz muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.

0: The First Time i włoski rockowy romantyk Damiano Dawid za nami. Kiedyś bardziej rockowy, teraz bardziej romantyk, można powiedzieć. No bo to w końcu wokalista grupy Maneskin. Grupy, która oficjalnie nigdy się wcale nie rozpadła, tylko pozostaje w zawieszeniu. A tymczasem szalenie rozwija wokalista swoją karierę solową. Kolejnymi singlami, które wciąż obecne są na naszej radiowej liście przebojów. Tak jak ten na 18 miejscu po spadku z miejsca 14. The First Time za nami był Damiano Dawid, to teraz będzie też z inicjałami DD Dominik Dudek. Może wolniej i to jest awans z miejsca 20 dzisiaj na 17. Po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

A już teraz utwór, który długo był numerem jeden na naszej radiowej liście przebojów. Bardzo osobisty utwór od Dody pod tytułem Pamiętnik. Dzisiaj to miejsce 16, spadek o jedno oczko.

I tak oto dotarliśmy do dokładnie połowy stawki. Miejsce 15 przed nami. Where is my husband? Brytyjka w poszukiwaniu męża. Ray, czyli artystka, która długo pracowała nad swoją karierą. Nikt za długo, bardzo długo nie chciał wydawać jej albumu. W końcu zebrała własne środki i własnymi siłami utwór wydała. Teraz każdy pewnie chciałby z nią współpracować, ale jest już naprawdę szalenie znana i bardzo wysoko, jeśli chodzi o także brytyjską listę przybojów. Ray, ona ma także ułożony plan na życie. O tym poszukiwaniu męża to tak trochę na serio, bo tak dokładnie ma poplanowany 5-letni plan życia na najbliższy czas, że w 2027 męża znajdzie, później rodzina i dzieci. Ciekawe, czy dalej będzie nagrywać takie hity.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Na termometrach maksymalnie 22 stopnie, po południu sporo słońca, ale od rana jeszcze chmury i możliwy deszcz. Do tego umiarkowany i słaby wiatr będzie wiał jutro z kierunku północno-zachodniego. Najchłodniej tej nocy na termometrach w okolicach 10 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 22.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ukraiński MSZ tłumaczy się z kontrowersyjnej nazwy jednostki. Krakowska policja poszukuje mężczyzny, który rzucił się na 12-latka. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dżokowicz odpadł z French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rzecznik MSZ Ukrainy tłumaczy, że decyzja w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę, jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. I przypomina, że w ostatnim okresie Ukraina i Polska włożyły wiele wysiłku w rozwiązywanie trudnych kwestii. Decyzja Załońskiego wywołała jednak w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron politycznej sceny. Różnice polegają jednak na ocenie, jaka powinna być reakcja władz polskich. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drodzy wyważonej i nastawionej na kompromis, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
6: PiS przytakuje Karolowi Nawrockiemu, który chce odebrać Wołodymyrowi Załońskiemu order Orła Białego, który przyznał mu Andrzej Duda. Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Szymon Szynkowski w Elsęg.
7: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny. Musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii, uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną. Ta zbrodnicza działalność ukraińskiej armii powstańczej nie ma...

0: może być gloryfikowana.
1: Obaj prezydenci popełniają duży błąd. Zauważa za to była ambasadorka Polski w Moskwie, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
2: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
1: Poza tym, jak dodaje polityczka, z polsko-ukraińskich sporów najbardziej cieszy się Moskwa.
3: Po napaści na nastoletniego chłopca w centrum Krakowa policja poszukuje napastnika. Mężczyzna miał zaatakować 12-latka wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Policja ma już nagranie z całego zajścia. Widać na nim, jak agresor szarpie chłopca. Na szczęście dziecku udało się uciec, a wcześniej zaczęło mocno krzyczeć, czym spłoszyło mężczyznę. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech i zapewnia, że policja robi wszystko, by agresora odnaleźć.
4: Mamy potwierdzony wizerunek.
3: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilu. Dogaszanie pożaru lasu w powiatach wołomińskich i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
5: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka.
6: Trochę strach?
5: No na pewno, trochę.
7: Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to szło.
6: Czarno ponoć.
7: Czarno, siwo, to kurna luźnie było.
3: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Serb Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca w zaciętym spotkaniu, które trwało blisko 5 godzin, a zakończyło się wynikiem 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7. Djokovic uległ 20-letniemu Brazylijczykowi, a warto zauważyć, że Serb jest niemal dwa razy starszy. Tydzień temu obchodził 39 urodziny.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
8: lista przebojów Top 30.
10: Top 1525 notowanie listy przebojów Top 30 trwa. Miejsce 13, dwa dni, Bledka, awans 23.

I za nami kolejny utwór z naszej listy przebojów. Gotham i Metzner. Młody, wschodzący, niezwykle obiecujący polski wokalista młodego pokolenia. Dzisiaj to miejsce 12, czyli spory awans z miejsca 19. A teraz już Drive Safe, Miles Smith i Neil Horan w głośnikach. Czyli miejsce 11. Zbliżamy się już do pierwszej dziesiątki.

Dowód na to, że można mieć nieco ponad 1,60 m wzrostu, a i tak kobiety będą za tobą szaleć. To Bruno Mars, on jest tego żywym dowodem, ale Bruno Mars to Bruno Mars, prawda? Wielka, wielka gwiazda muzyki, wulkan energii, I Just Might. To 10. miejsce, więc pierwsza dziesiątka już otwarta, awans z miejsca 9. A na 9. Forever Dreamy Alex Warren.

Joe Carey, nostalgiczny, syn popowy, trochę indie popowy przebój, który też już był numerem jeden na naszej radiowej liście przebojów End of Beginning za nami, ale teraz jest to dziś miejsce siódme i to jest spadek z miejsca czwartego. 1525 notowanie listy przebojów trwa w najlepsze, teraz już Roxy i producent muzyczny Faust z piosenką Na szeroką wodę. Z miejsca trzeciego spadek dzisiaj na miejsce szóste.

Mr. Know It All i Teddy Swims na miejscu piątym, już za nami. Piąte miejsce jak przed tygodniem, czyli pozycja na liście przebojów Top 30 bez zmian. Zdradzę jako ciekawostkę, że Teddy Swims to jest jeden z tych artystów, który w tym roku ma pojawić się w Polsce, ma pojawić się na Openerze. Ciekawe, czy w strugach deszczu i przy burzy, czy przy pięknej pogodzie, bo to różnie z tym Openerem, prawda, bywa. Ale przechodzimy już do miejsca czwartego. Cztery pory roku, Wiktor Waligura na miejscu czwartym i to jest awans spory z miejsca ósmego. No i to jest ostatnie takie notowanie przed podium, później już ta kluczowa trójka już za krótki fragment czasu, bo tylko ten utwór nas dzieli. Wiktor Waligura w głośnikach, cztery pory roku, miejsce czwarte.

24 minuty pozostają do godziny 23, a notowanie listy przebojów trwa. 1525 notowanie i czas na podium. Miejsce trzecie, Olivia Dean, czyli jedna z bardziej cenionych brytyjskich wokalistek nowej fali soulu, nominowana do nagród Grammy, nominowana do nagród Billboard Awards. Urzekła słuchacze swoim jedwabistym głosem, a ten singiel, który tak wysoko na naszej radiowej liście przebojów się znalazł, to So Easy, czyli To Fall in Love. Był już na miejscu drugim, dzisiaj to jest spadek na trzecie miejsce.

Poznaliśmy miejsce trzecie, So Easy, Olivia Dean, no to czas na miejsce drugie. No i ja zdradzę, że na miejscu drugim twórcy, których już dzisiaj słyszeliśmy w propozycjach do radiowej listy przybojów, bo to nietypowa sytuacja, żeby męskie granie orkiestra miało aż dwa hymny w jednym roku. Ten najnowszy, który poznaliśmy dzisiaj na samym początku listy przybojów, nosi tytuł Tańcze i jest absolutnie świeżynką, ale na miejscu drugim utwór, który już jakiś czas z nami jest. I to utwór pod tytułem Nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026, miejsce drugie. Ja się

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
2: I czas na miejsce pierwsze. Na miejscu pierwsze, no znany od lat, uwielbiany, kochany, zapełniający wszelkie stadiony. Chociaż ostatnio Metallica go pobiła pod względem ilości osób na stadionie w Katowicach. Dawid Podsiadło i utwór Sezon. To jest kolejny tydzień z rzędu, kiedy Dawid na miejscu pierwszym naszego notowania się znajduje. Proszę bardzo, tak według waszych głosów to wygląda. Utwór z nami już od 5 tygodni. Najwyższa pozycja numer 1. Kolejny raz z rzędu.

I to był numer jeden dzisiejszego notowania listy przebojów Top 30. Tym samym dzisiejsze 1525 notowanie Top 30 możemy uznać za zakończone. To przypomnijmy tylko pokrótce, jak ta najważniejsza pierwsza dziesiątka się kształtowała. Na 10 I Just Might Bruno Mars, na 9 Forever Dream Alex Warren, na 8 Grisland Yearbox, na 7 End of Begin, był także utwór Na szeroką wodę od Roxy, na 6 miejscu, na 5 Mr. Know It All Teddy Swims, na 4 Cztery pory roku Victor Waligura, na 3 So Easy to Fall in Love Olivia Dean. Dalej, jeśli chodzi o podium, miejsce 2 nareszcie męskie granie orkiestry tegoroczne i na miejscu 1 to co przed momentem, czyli Dawid Podsiadło z piosenką Sezon. No to co, wracamy do propozycji do 23. Wysłuchamy jeszcze kilka propozycji, które na liście dzięki waszym głosom mogą się znaleźć, między innymi wspomniany już wcześniej 2 z tegorocznych hymnów męskiego grania pod tytułem Tańcze.

0: I już prawie 23 na zegarach, także ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, dobrej piątkowej nocy życzę, udanej piątkowej nocy życzę, cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście. A teraz sprawdźmy jeszcze prognozy pogody na jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
0: Maksymalnie do 22 stopni jutro w ciągu dnia. Tej nocy może temperatura spaść do okolic 10 stopni. Nad ranem mogą pojawić się opady deszczu, rano również przelotne opady, ale dalej w dalszej części dnia jutro pogodnie, słonecznie i już bez opadów, z umiarkowanym wiatrem i z ciśnieniem, które jutro w ciągu dnia sięgnie maksymalnie 1015 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
0: 23.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwają poszukiwania mężczyzny, który napadł na 12-latka w Krakowie. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Konwojenci zgubili 1 000 000 złotych. Znalazca się znalazł i usłyszał zarzut. Agnieszka Trojanowska-Bis. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na nastoletniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wczoraj zaatakował 12-letniego ucznia wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
6: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
5: W poszukiwaniach w Krakowie bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i operacyjnych w cywilu. Blisko 1000 strażaków bierze udział w akcji gaśniczej w lasach na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Na miejsce wciąż docierają nowi strażacy, którzy będą zmieniać ekipy pracujące w terenie już od ponad doby. O możliwych prognozach rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta PSP Sławomir Sierpatowski.
7: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
5: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów państwowych i prywatnych, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
8: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
5: Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. Na tym sorze można popijać kawę na luzie. Lekarz ze szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył grę w SOR. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego, który diagnozuje pacjentów, zleca badania, na przykład tomografię lub USG i dalej decyduje o leczeniu. Choroby są realne, zachęca do gry lekarz Marek Bączar.
9: W naszej grze staramy się, żeby ten spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, zawał mięśnia sercowego, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
5: Gra jest zaawansowana i powstała z myślą o studentach, stażystach, a nawet doświadczonych lekarzach. Jednak każdy może spróbować swoich sił, bo symulator SOR jest ogólnodostępny online. Rozmowy na szczycie. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwołuje jeszcze na dziś spotkanie w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Po niemal nieprawdopodobnej sytuacji zgubienia 1 000 000 złotych przez konwojentów, mężczyzna, który pieniądze znalazł, usłyszał zarzut przywłaszczenia całej kwoty. To 51-letni mieszkaniec Zgorzeleckiego. Nieszczęśliwemu znalazcy grozi teraz rok więzienia. Według śledczych miał znaleźć pieniądze, które zagubione zostały podczas transportu. Do tej pory nie odzyskano gotówki. Do zdarzenia doszło w połowie maja w Zgorzelcu na ulicy Łużyckiej. To wówczas z samochodu służącego do przewozu gotówki miał wypaść worek z pieniędzmi. Po czym, w co trudno niemal uwierzyć, konwojenci się nie zorientowali.
4: Radio Centrum. słuchasz, więc wiesz.